0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Drogowcy zrobią eksperyment, tym razem taki, który raczej spodoba się kierowcom. W ramach badania ustawią nowe znaki informujące o odcinkowych pomiarach prędkości. O szczegółach Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdecydowała o uruchomieniu nowego projektu badawczego, a jego realizacja została powierzona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Badania będą dotyczyć nowego wzoru znaku informującego o odcinkowym pomiarze prędkości. Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku. To nowe rozwiązanie wdrożymy pilotażowo na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie na wybranych odcinkach postawimy testowane oznakowanie. Wiemy, że obecnie kierowcy w tych miejscach często czują się zdezorientowani i po prostu nie wiedzą, z jaką prędkością mogą się poruszać. Często skutkuje to nagłym hamowaniem przed kamerami lub jazdą z prędkością znacznie niższą od dopuszczalnej. Generuje to niebezpieczne sytuacje na drodze. Dlatego wspólnie z instytutami badawczymi oraz Policją i Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzimy szczegółową analizę zachowań uczestników ruchu. Zbadamy wpływ nowego oznakowania na średnią prędkość pojazdów, skalę nagłego hamowania oraz ogólną liczbę naruszeń i zdarzeń drogowych. To właśnie na podstawie wyników tego badania zapadnie ostateczna decyzja, czy taki znak na stałe pojawi się na polskich drogach wszędzie tam, gdzie działają odcinkowe pomiary prędkości.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Picasso i Pikasiaki. Nowoczesna ceramika. To tytuł najnowszej wystawy, którą można oglądać w kamienicy Szołajskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.
3: To jest okazja do zobaczenia jednego z najbardziej znanych artystów w historii w trochę innej odsłonie. Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowe w Krakowie. Picasso to artysta bardzo wszechstronny, a my pokazujemy jego oryginalną ceramikę, którą zajął się stosunkowo późno. Wystawa zderza jego oryginalne dzieła z dziełami, na które niewątpliwie odcisnęły duży wpływ. Niewielka, ale bardzo wysmakowana. Należy to zobaczyć.
4: Doktor Bożena Kostuch, kustoszka dyplomowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, kuratorka wystawy Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika.
5: Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika. Pikasiaki tak trochę bambinizują państwo Pabla, czy nie, tymi Pikasiakami?
4: Nie, wręcz przeciwnie, to jest powszechnie stosowana nazwa dla polskiej nowoczesnej ceramiki, ceramiki fabrycznej, która w jakiś sposób była inspirowana może twórczością Picassa, ale tworzona była przez naprawdę wybitne artystki i artystów związanych z polskimi fabrykami.
5: To w takim razie opowiedzmy, co na tej ekspozycji w Szołajskich zobaczymy.
4: Zobaczymy przede wszystkim 6 półmisków Pabla Picassa, które przyjechały do nas z Warszawy, a wcześniej do Warszawy przyjechały z Wrocławia, a jeszcze wcześniej przyleciały z Paryża wraz z Pablem Picasso.
5: Takie wędrowne?
4: Takie wędrowne, choć one niechętnie opuszczają Warszawę, także bardzo się cieszymy, że gościmy je teraz w Krakowie. I towarzyszy im polska ceramika, zarówno artystyczna, unikatowa, a więc prace ceramiczek, ceramików, oraz właśnie ta ceramika fabryczna, czyli dekoracyjne półmiski, wazony, popielniczki, także autorstwa znakomitych designerów.
5: Picassa raczej kojarzymy z obrazów niż z ceramiki. No to powiedzmy, co zobaczymy na tejże ceramice. Czy to są właśnie wzory takie stricte kojarzone z tym artystą, czy być może gdzieś mamy jakieś nasze wątki albo inne zupełnie jakieś motywy?
4: Tak, rzeczywiście Picassa kojarzymy z malarstwem, ale on był bardzo wszechstronnym twórcą, ponieważ tworzył tkaninę, tworzył scenografię, pisał poezję. A w dojrzałym wieku, w wieku 65 lat, zainteresował się ceramiką i ona towarzyszyła mu przez następne lata. Współpracował z Atelier Madura na południu Francji. Tworzył, projektował takie niezwykłe naczynia rzeźbiarskie, antropomorficzne, zoomorficzne, a także wykorzystywał ceramikę jako, można powiedzieć, podkład pod obrazie dla swoich malatur. Możemy na niektórych jego pracach zobaczyć motywy abstrakcyjne, ale przede wszystkim to jest bardzo taka daleko posunięta, stylizowana figuracja. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie i z Picassem, i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka, można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju. To jeszcze nie jest ten picassowski gołąbek. Pokazujemy pojedynek centaurów, bardzo niezwykłą, dynamiczną kompozycję. One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory, także myślę, że spodobają się Państwu.
5: Co jest unikatowego może na tej ekspozycji, wyjątkowego?
3: Na pewno wyjątkowe jest 6 talerzy i pół misków, które wyszły spod ręki Picassa. Należy to zobaczyć, ale też są one otoczone naprawdę klasykami polskiego wzornictwa z późnych lat 40. i 50.
6: Anna Berkowicz, dział edukacji MNK.
5: Dziełom Picassa i Picasiakom towarzyszy bogaty program edukacyjny. Co będziemy mogli w takim razie zrobić w ramach tych zajęć towarzyszących tej wystawie w kamienicy Szołajskich?
6: Po pierwsze zapraszam do samej kamienicy, ponieważ po przejściu wystawy można, co jest wyjątkowe dosyć, można usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać, posiedzieć, pozastanawiać się oraz coś zrobić. Dysponujemy tutaj pisakami, kredkami i obrusem. Rozmawiamy o ceramice użytkowej, pokazujemy talerze Picassa, czyli obiekty, które służyły nam przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole, przy jedzeniu, przy posiłkach. I chcieliśmy przywołać tę ideę przy tej wystawie. Czyli oglądamy, ale też możemy usiąść i porozmawiać i poczuć się tak, jak gdybyśmy siedzieli razem przy wspólnym stole, przy posiłku, przywołać takie wspomnienia i pomyśleć, zastanowić się, jak to doświadczenie tutaj w muzeum pomaga nam zastanowić się nad naszym życiem, naszymi relacjami z ludźmi i możemy to zrobić właśnie przy stole, używając kredek, pisaków, malować po wspólnym obrusie i chcemy, aby po tej wystawie powstał może jeden, może dwa, może trzy. Zobaczymy, ile, jakie będzie zainteresowanie. Zachęcamy, by powstały obrusy.
5: Ja na tym obrusie nieopatrznie kawę postawiłem i rzeczniczka Muzeum Narodowego mi zwróciła uwagę, żebym jednak tego nie robił.
6: Czyli ale jeśli odbije się ślad po kawie, można go przerobić na jakiś talerz, element ozdobny lub coś w tym stylu. Mamy też stemple inspirowane wzorami z talerzy. Można je odbić również, jeśli ktoś się nie czuje na siłach, nie ma tej pewności, żeby rysować coś własnoręcznie, można odbić stempel i go jeszcze udekorować, poprawić. Można się też poczęstować pocztówkami, na których można zapisać coś dla siebie albo dla innych. Bezpłatnie są dostępne pocztówki z wzorami ceramiki z tej wystawy.
5: To ja odnoszę wrażenie, że bardziej pracujemy relacyjnie niż nad jakimś dziełem. Chyba o to chodzi, żeby wspólnie pobyć i w miłym otoczeniu, w otoczeniu sztuki, wysokiej sztuki i sobie właśnie porozmawiać i gdzieś ten stół nam tutaj jest chyba głównym obiektem, niekoniecznie gdzieś tam Picasso. Picasso taki dodatek do tego stołu. Picasso nam maluje do kotleta.
6: To on nam maluje po to, żebyśmy mieli tę świadomość, że sztuka jest aktualna i każda sztuka jest aktualna. Czyli wracamy do sztuki sprzed kilkudziesięciu lat i widzimy ją przez pryzmat naszego obecnego życia. Zresztą na tej wystawie jest wiele pięknych obiektów, które mamy w domach, albo zabijamy się, żeby je mieć, kupujemy je na aukcjach, szukamy ich, albo z tęsknotą myślimy o nich, że były u naszych babci i dziadków. Także wracamy do czegoś bardzo aktualnego i przez też tę pracę, tę sztukę, zresztą tak jak w innych naszych oddziałach i kolekcjach, wystawach, chcemy mówić o tym, że każda sztuka, nawet dawna, jest dla nas aktualna, bo możemy przez nią patrzeć na nasze życie obecne. I ten stół ma być pomocny nam do tego, żeby właśnie oprócz przyjścia, zobaczenia, odhaczenia, wyjścia, pomyśleć, zastanowić się, zatrzymać się i zrobić coś właśnie razem w relacjach. Również w całym programie zależy nam na tym, żeby znalazły się wydarzenia i dla osób starszych, i dla młodszych, i dla rodzin, i dla indywidualsów tak zwanych. Też dlatego, że chcemy pracować właśnie na relacjach międzypokoleniowych. Będą wydarzenia, na które mogą przyjść i osoby dorosłe, i osoby starsze. Będzie wydarzenie też dla całych rodzin, gdzie rodziny razem współpracują, żeby coś ciekawego zrobić i porozmawiać i przeżyć. Także zależy nam na tym, żeby było tutaj właśnie relacyjnie, międzyludzko, międzypokoleniowo, a to wszystko dzięki i poprzez inspirację sztuką.
4: Staraliśmy się zestawić twórczość Pabla Picassa właśnie z polskimi artystkami, artystami. I ta pierwsza sala jest właśnie poświęcona, nie wiem, zderzeniu, konfrontacji czy uzupełnianiu się tych wszystkich twórców. Pokazujemy w niej prace w jaki sposób nawiązujące do Picassa, czy mające podobną tematykę, czy podobną kolorystykę. No, będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ma się twórczość Picassa właśnie do twórczości polskich artystek i artystów.
5: A to jest nawiązanie bardziej do formy, do kolorystyki, czy być może no jednak w latach PRL-u ta sztuka była jednak sztuką użytkową, więc czy raczej sobie stawiamy gdzieś bibelocik w meblościance, czy nie, czy używamy, korzystamy z tej ceramiki?
4: Te obiekty są przede wszystkim dekoracyjne, to są dzieła sztuki, to są unikaty. Oczywiście pokazujemy, jak wspomniałam, ceramikę fabryczną, więc mamy wazony, czy mamy popielniczki, czy mamy komplet telewizyjny, czyli filiżankę z takim specjalnie rozwiązanym spodkiem, ale mamy także patery dekoracyjne, a więc przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Ta ceramika fabryczna oczywiście była produkowana w dużej ilości egzemplarzy. Fabryczne projektantki czy projektanci projektowali wzory dekoracji, one były następnie powtarzane. Natomiast ceramika, która znajduje się obok, ceramika unikatowa, no to są oczywiście pojedyncze egzemplarze.
5: A jak silny jest ten wpływ Picassa na polskich ceramików i polskie ceramiczki? Tak mogę powiedzieć? Chyba mogę.
4: Oczywiście. Można powiedzieć, że on jest silny, ale i nie jest silny, ponieważ to jest dosyć skomplikowana sytuacja. Picasso, oczywiście Picasso był wielkim artystą, był znany, powszechnie znany i wiele twórczyń, twórców w całej Europie i świecie nim się inspirowało. Natomiast gdy on przybył do Polski, no to musimy pamiętać, że zaczynał się okres realizmu socjalistycznego, a więc sztuka, twórczość artystyczna, architektura zostały wtłoczone w takie ściśle określone ramy. Sztuka socjalistyczna w treści, narodowa w formie, figuratywne przedstawienia, stylizacje ludowe.
5: Ale Picasso też był ukąszony heglowsko przez moment.
4: Oczywiście, on był członkiem partii komunistycznej, miał lewicowe poglądy, dlatego też był tak, można powiedzieć, fetowany podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. Ale artyści nie mogli, można powiedzieć, wzorować się na jego twórczości tak dosłownie.
5: Bo była zgniła.
4: No właśnie była źle traktowana. Wtedy zupełnie inaczej, prawda, patrzono w tym krótkim, szczęśliwie okresie. Natomiast od okresu popaździernikowej odwilży oczywiście sztuka została uwolniona z tego sztywnego gorsetu. No i tu już mogliśmy pójść na żywioł. Artyści mogli tworzyć to po prostu, co chcieli, co im w sercu grało, także ceramiczki i ceramicy tworzyli formy bardziej abstrakcyjne, asymetryczne, kontrastowali kolory, wprowadzali bardzo żywy kolor, no i przede wszystkim właśnie abstrakcyjne dekoracje.
5: A w drugą stronę to też zadziałało. Picasso, odwiedzając Polskę, bo Picasso był w Polsce, chyba pod koniec lat 40. i jeszcze później też inspirował się na przykład naszymi twórcami, chociażby z kręgu tak zwanej kultury ludowej, chociaż ja nie lubię tego szufladkowania i kategoryzowania właśnie w ten sposób, dzielenia sztuki na sztukę ludową, sztukę wysoką. Picasso też gdzieś czerpał takie ludowe inspiracje, czy nie?
4: Znaczy, wydaje mi się, że w pewnych jego dziełach można dostrzec tego typu inspiracje, natomiast ja bym była daleka od poszukiwania jakichś takich bardzo dokładnych i precyzyjnych tutaj określeń. Te wątki na przykład związane raczej, nie wiem, z kulturą ludową Hiszpanii, prawda, czy z kulturą popularną Hiszpanii. To, można powiedzieć, było wyraźne w jego twórczości, także ceramicznej.
5: Cepelia w jakiś sposób zagospodarowała to momentami abstrakcyjne wzornictwo?
4: Tak, oczywiście, ponieważ tego typu obiekty były również dostępne w sklepach Cepeli. Zresztą wiele artystek, artystów tworzyło dla Cepeli, czy sprzedawało obiekty za pośrednictwem Cepeli. W Łysej Górze był nurt ludowy, ale był też nurt abstrakcyjny. Pokażemy tutaj także pracę Jeden półmisek oraz kompozycję Bolesława Książka, właśnie abstrakcyjne. a Łysa Góra to spółdzielnia cepeliowska. Tak też było z innymi spółdzielniami działającymi w ramach cepeli.
3: Polska ma naprawdę bogate tradycje wzornictwa przemysłowego. Ta wystawa jest też pomostem do dużego otwarcia, które szykujemy w sezonie jesienno-zimowym, wystawie poświęconej cepeli, która będzie ten wątek twórczo rozwijała.
7: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Antyradia.
8: Pingwiny mają dyskotekę. Nieloty, które mieszkają w śląskim Zoo w Chorzowie, dostały na wybieg kulę dyskotekową, która kręci się i odbija światło, tworząc refleksy na skałach. To element urozmaicenia ich środowiska, mówi opiekun ptaków Wojciech Żuchowicz.
9: Od pewnego czasu na wybiegu pingwinów można zobaczyć właśnie taką wiszącą kulę dyskotekową, a zawieszona ona została, bo pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska, a pingwiny słyną z tego, że są ciekawskimi zwierzętami, bardzo właśnie lubią różnego rodzaju zakamarki i ciekawostki, co zresztą w filmie animowanym było widać, że to tacy ciekawscy agenci, więc to też się sprawdza w rzeczywistości. Teraz, kiedy zbliża się jesień, jest to bardziej widoczne, bo światło się zmienia, kąt nachylenia słońca również temu wspomaga i te odblaski słoneczne są bardziej widoczne. No i pingwiny, zależy od osobnika, niektóre bardziej na to reagują, niektóre mniej, ale bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają.
8: Czyli pingwiny trochę tak jak koty gonią za światełkiem.
9: Można tak powiedzieć i przyrównać właśnie pingwiny czy do kotów, czy tak jak sroki za błyskotkami też podążają.
8: Czy tutaj jest przy tej kuli taka impreza wśród pingwinów, czy raczej spokojnie do tego podchodzą, jak się zachowują?
9: Przy opiekunach to raczej chyba takie zdystansowane i spokojne, ale nie wiemy jak je zachowują, jak zoo jest zamknięte i zostają same, więc może wtedy faktycznie jakąś imprezę urządzają.
8: Czy ta kula będzie tutaj cały czas?
9: Nie, kula jest wieszana okresowo, bo to ma być urozmaicenie, no to zwierzęta nie mogą się przyzwyczajać za bardzo do tych elementów. Musi to być dla nich jakaś nowość, więc zmieniamy co jakiś czas różne te elementy. To nie tylko zresztą u pingwinów, bo u innych zwierząt też mogą Państwo zawsze zobaczyć jakieś elementy, czy to jakieś tuby z wyciętymi otworami, gdzie umieszczany jest pokarm, żeby to zwierzę mogło w inny sposób to pożywienie zdobywać, czy jakiegoś formuła zabawek i to takie elementy, które są okresowo wstawiane, żeby to był jakiś nowy bodziec dla tych zwierząt.
8: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Niemal każda prowadzona w Warszawie inwestycja wiąże się z odkrywaniem historii i zabytków ukrytych dotąd pod nogami przechodniów. O tym, jakie niespodzianki znajdują drogowcy, skąd w Warszawie wzięły się plakaty z propagandą skierowaną do Białorusinów i dlaczego czasem warto pozostawić znaleziony artefakt w ziemi, opowie Piotr Lędzion.
10: Warszawa ma bardzo długą i nieraz burzliwą historię. Nic więc dziwnego, że podczas różnych prac oddaje nam swoje zabytki. Na takie zabytki natrafiają często warszawscy drogowcy, którzy na przykład ostatnio, przy nowym zjeździe, natrafili na balkon i pozostałości kamienic, które wiele mówią o historii miasta, którego już nie ma.
11: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Tak, rzeczywiście odnajdujemy przeróżne przedmioty. No i rzeczywiście na nowym zjeździe, który teraz remontujemy, znaleźliśmy balkon, który jest w bardzo dobrym stanie, o dziwo. To jest balkon z domu profesorów. Cała historia wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy był budowany most Śląsko-Dąbrowski, no to trzeba było zrobić nasyp. No i budowniczowie po prostu postanowili, że te budynki zasypią. Dobra informacja jest taka, że balkon został bezpiecznie wycięty, wyciągnięty, zabezpieczony.
10: Oczywiście każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, ale często podczas prac udaje się te zabytki wyeksponować w miejscu ich wydobycia.
11: Tak, rzeczywiście tak się zdarza. Bliski przykład, Plac Trzech Krzyży. Tam też przecież odnaleźliśmy sporo takich zabytkowych, historycznych rzeczy. No i tam na przykład tory tramwajowe są wyeksponowane i też mieszkańcy mogą je podziwiać. Oczywiście tramwaje po nich nie jeżdżą, natomiast rzeczywiście jest taki wyeksponowany ślad historii Warszawy.
10: Prawdziwą skarbnicą takich artefaktów oddawanych przez Starą Warszawę stał się Plac Piłsudskiego i teren budowy Pałacu Saskiego, który niemal codziennie zaskakuje nas czymś nowym.
12: Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki Pałac Saski. Mówimy Pałac Saski, bo spółka też nazywa się Pałac Saski, natomiast obecne badania archeologiczne obejmują Pałac Brühla. Natomiast tak, to prawda, archeologia obecnie oddaje nam każdego dnia nowe znaleziska. Trafiamy chociażby na XVIII-wieczne kafle z pieca kaflowego, trafiamy na XIX-wieczną porcelanę czeską, ale trafiamy na znaleziska trochę świeższe, czyli z okresu II wojny światowej. Takim najświeższym znaleziskiem są plakaty propagandowe z wizerunkiem Adolfa Hitlera i hasłem napisanym po białorusku Hitler wyzwolicie. Plakaty były te przygotowywane na teren obecnej Białorusi, gdzie po rozpoczęciu operacji Barbarossa Niemcy w ten sposób chcieli przekonywać mieszkańców, że wyzwalają ich od bolszewików, od Stalina i że to Hitler jest właśnie tym wyzwolicielem. Ale są też dokumenty, w tej chwili one zostały przekazane do archiwum aktynowych, gdzie poddawane są jakby badaniom, ale już mogę zdradzić, że są to dość wartościowe dokumenty opisujące życie codzienne w getcie warszawskim, opisujące co było Niemcom potrzebne, jakich materiałów, jakich specjalistów potrzebowali wyciągnąć stamtąd. Mroczne czasy, które zapisane na tym papierze pokazują nam mechanizm funkcjonowania okupanta i tego, jak wyzyskiwał te ziemie okupowane przez siebie.
10: Zaskakujące może wydawać się, że do naszych czasów tą gehennę II wojny przetrwały właśnie przedmioty papierowe. Te plakaty wspomniane chociażby, które wiemy, że ocalały dosłownie ze stosu.
12: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo, przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać je rekonstrukcji.
10: Wiele przedmiotów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jest bardzo z pozoru niepozornych. Co w takim razie decyduje o tym, czy taki przedmiot jest wart zachowania i czy w ogóle powinniśmy pochylić się nad tym, co z ziemi wydobyliśmy?
13: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki, Wojewódzki Konserwator Zabytków. Oczywiście są tutaj dwie ścieżki działania. Te odkrycia, o których mówimy w ostatnim czasie, były elementem badań archeologicznych i elementem takiej procedury jest m.in. konieczność udokumentowania przeprowadzonych badań. Czymś zupełnie innym jest odkrycie zupełnie spontaniczne osoby, która nie prowadzi metodycznych badań, która nie miała na to pozwolenia. No i tutaj już oczywiście spoczywa na niej obowiązek poinformowania służb ochrony zabytków. Za takie znalezisko można zostać też nagrodzonym i najczęściej Urząd Ochrony Zabytków staje się depozytariuszem takiego artefaktu i decyduje, do jakiej placówki muzealnej, badawczej powinien on trafić.
10: Dokonując takiego spontanicznego, jak pan to określił, odkrycia, należy jednak mieć z tyłu głowy słowo kontekst. Przekazując zabytek, musimy wiedzieć, że często cenniejsze jest to, gdzie go znaleźliśmy i w jakich okolicznościach.
13: Oczywiście to słowo klucz to jest bardzo ważne też z punktu widzenia naukowego, możliwości prowadzenia tam potem już metodycznych badań. W związku z tym, jeśli jest to przedmiot, któremu nic nie zagraża, fizycznie najlepiej go tam pozostawić i w tej formie poinformować konserwatora zabytków, że coś się w danym miejscu znajduje. Jeśli nie ma takiej możliwości, wiemy, że to jest jakaś rzecz, która może zostać zniszczona, przeniesiona, najlepiej udokumentować się w stanie naturalnego odnalezienia, udokumentować ten kontekst, no i zabezpieczyć ją, albo poinformować służb ochrony zabytków o konieczności przeniesienia do urzędu, bądź ją samemu już przetransportować. No, uwrażliwiam też, że są czasami materiały pirotechniczne zagrażające życiu, więc tutaj zawsze też warto odpowiednie służby informować, no i nie podejmować takich decyzji spontanicznie, tylko konsultować się, taka instytucja weźmie to troszeczkę na własne barki.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Zakupy przez internet robimy chętnie, ale jak wynika z badania Fulfilio, inaczej niż w zachodniej Europie. Polskę porównano z Niemcami, Austrią i Szwajcarią. O szczegółach Sylwia Maj.
14: Polski e-commerce jest dziś w ciekawym momencie rozwoju. Kupowanie przez internet stało się dla nas czymś naturalnym, a kiedy porównamy Polskę z bardziej dojrzałymi rynkami, widać, że nadal kupujemy online trochę inaczej. Dobrym przykładem jest moda. W Niemczech na przykład ubrania są największą kategorią e-commerce i odpowiadają za 25% sprzedaży internetowej. W Polsce ten udział jest ponad dwa razy niższy i wynosi 12%. U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału. Podobnie jak w Niemczech wygląda sytuacja w Austrii i Szwajcarii, gdzie moda i elektronika należą do największych segmentów sprzedaży online. To pokazuje, że przed polskim rynkiem nadal jest jeszcze sporo przestrzeni do wzrostu i nie chodzi już tylko o to, żeby więcej osób zaczęło kupować w internecie, bo coraz ważniejsze będzie to, jak często robimy zakupy online i jakie kolejne kategorie przenosimy ze sklepów stacjonarnych do sieci. Widać to także po danych dotyczących całego handlu detalicznego w Polsce. W 2025 roku sprzedaż internetowa odpowiadała w naszym kraju średnio za około 9,1% handlu detalicznego, podczas gdy średnia europejska wynosiła ponad 17%. Kolejnym sygnałem są zwroty, bo w przypadku odzieży ich poziom w Polsce wynosi około 15%, a w Niemczech czy Austrii jest wyższy i sięga prawie 20%. Na bardziej dojrzałych rynkach konsumenci częściej zamawiają kilka rozmiarów czy tam wariantów i traktują zwrot jako naturalny element zakupów internetowych. Wraz z rozwojem rynku do internetu będą przechodzić coraz bardziej wymagające kategorie, takie jak meble, wyposażenie domu czy produkty wielkogabarytowe. A wtedy właśnie coraz większe znaczenie będzie miała nie tylko cena produktu, ale cały proces zakupowy, od dostępności towaru, przez szybkość i bezpieczeństwo dostawy, po prostotę zwrotu. To właśnie sprawna logistyka będzie jednym z warunków dalszego wzrostu polskiego e-commerce.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z Fulfilio.
0: Antyradio.

promocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas. Jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Giers wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Vias de Roca Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Ante Radia.
1: Czy myśleli kiedyś państwo o tym, żeby przejechać na Śląsk turystycznie? Na wakacje, na przykład na tydzień. Czemu nie? Tu jest naprawdę bardzo wiele fajnych miejsc do zwiedzania. Jednym z bardzo ciekawych i historycznych miast na Śląsku są Gliwice. Moimi gośćmi w studiu są dzisiaj dwaj panowie z Gliwickiej Przystani Sztuki i Kultury, Seweryn Botor i Piotr Podkocki. Dzień dobry, witam was serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: A ja państwu powiem, że ja faktycznie kiedyś turystycznie przyjechałem do Gliwic, a było to bez mała 30 lat temu i na Śląsku zostałem.
1: Czym Gliwice cię tak ujęły, że postanowiłeś zostać?
3: No ja w Gliwicach nie mieszkam.
1: Śląsk
3: w Gliwicach
1: czym cię
3: pracuję. Gliwice właściwie ze śląskich miast, ze śląskich różnych przestrzeni. Moim zdaniem Gliwice są najfajniejsze. W Gliwicach zachował się historyczny układ ulic, zachował się średniowieczny rynek, zachował się ratusz, zachowała się zabudowa, która a w pozostałych miastach Śląska nie występuje. No Katowice mają bez mała 200 parę lat, Gliwice ponad 800. No i to w Gliwicach najbardziej mnie interesuje. Poza tym Gliwice są takim fajnym, małym, kompaktowym, 15-minutowym miastem, gdzie wszędzie jest blisko.
1: Co jest tutaj, Seweryn, takiego fajnego, że przyciąga uwagę i moglibyśmy zaproponować właśnie turystycznie?
4: Gliwice łączą w sobie wiele takich nieoczywistych historii. To wynika po pierwsze z tego, że Gliwice praktycznie od początku swojej historii leżą na przecięciu kilku szlaków komunikacyjnych. Jeżeli chcieliśmy ze wschodu podążać do Wrocławia, głównego jednak historycznie miasta na Śląsku, trzeba było przejechać przez Gliwice. Jeżeli chcieliśmy z zachodu podążać do Krakowa, dawnej stolicy Rzeczypospolitej, siłą rzeczy przez Gliwice. Kiedy Rzymianie wędrowali na północ w kierunku Bałtyku, słynny zresztą bursztynowy szlak, on również przez okolice Gliwic przebiegał. Tak więc Gliwice zawsze były po drodze. Dzięki temu też wiele historii miało tutaj miejsce. Oczywiście najbardziej Gliwice rozwinęły się w wieku XIX. Trzeba pamiętać, że przez większość czasu, przez kilkaset lat, Gliwice były miastem z dzisiejszej perspektywy niewielkim. To znaczy jeszcze 200 lat temu w Gliwicach mieszkało 3,5-4 tysiące mieszkańców. Z naszej dzisiejszej perspektywy, gdzie miasta pokroju 20 czy 50 tysięcy mieszkańców nie są jakimiś wielkimi metropoliami, no to 3,5-4 tysiące to jest pół ewentualnie jakiejś dzielnicy troszkę większej. Natomiast niegdyś to było faktycznie duże miasto. Najwięcej się zmieniło oczywiście w wieku XIX, czyli w okresie rewolucji przemysłowej. Powstające zakłady przemysłowe potrzebowały rąk do pracy. Kiedy ci ludzie już się zatrudniali tutaj na miejscu, to albo sami szukali miejsca, gdzie mogliby zamieszkać, albo te zakłady przemysłowe budowały tym ludziom osiedla, budowały domy, budowały szkoły, przedszkola czy kościoły. I tak się Gliwice powolutku, zresztą nie tylko Gliwice, rozwijały. To jest taka cecha charakterystyczna dla wielu górnośląskich miast. W rezultacie tego do dziś w Gliwicach mamy wiele ciekawych pozostałości po przeszłości. To było też miejsce bardzo różnorodne, jeżeli chodzi na przykład o religię. Mieliśmy oczywiście katolików, mieliśmy protestantów, którzy stanowili około 40% mieszkańców Gliwic. Mieliśmy starokatolików. Oczywiście byli także Żydzi z najbliższej okolicy, z Pyskowic, Bytomia, Koźla. Wiemy, jeżeli chodzi o zapiski, że Żydzi byli już w tych miastach na pewno w wieku XIV, a najstarsza zachowana macewa w Polsce, czyli nagrobek z Dolnego Śląska, pochodzi z 1200, jak dobrze pamiętam, pierwszego roku, czyli byłaby ona starsza nawet niż same nasze miasto. Zatem była to społeczność najmniejsza, ale w gruncie rzeczy najstarsza i również z tej społeczności, podobnie jak w Ilu, mamy wielu przedstawicieli, którzy mieli niebagatelny wpływ na rozwój regionu, ale nie tylko regionu.
1: Taką osobą jest na przykład Oskar Troplowicz, prawda?
4: Dokładnie tak. Jego rodzina jest sztandarowym przykładem takiego rodu, który własną pracą faktycznie zajął miejsce w pewnym momencie w takiej militowanej warstwie społecznej. Rodzina Troplowiczów przybyła z miejscowości Troplowicz, czyli dzisiejsza Opawica, to jest pogranicze polsko-czeskie w województwie opolskim. Troplowicowie do Gliwic przybywają na przełomie wieku XVIII i XIX. Salomon Troplowic, dziadek Oskara, postanawia założyć winiarnię. Ta winiarnia początkowo była przy ulicy Bytomskiej, potem przenosi się na rynek. Troplowic ma to szczęście, czy po prostu takie podejście biznesowe, że sprzedają tam wina dosyć dobrej jakości. Zresztą w pewnym momencie jakość tych trunków została doceniona przez władzę i tak w wieku XIX Salomon zostaje królewskim nadwornym dostawcą wina. To przypuszczalnie też się musiało odbić na cenach tych trunków, możemy domniemywać. No jak zauważamy też po fotografiach, no to 40-50 lat później rzeczywiście Troplowicowie przebudowują ten budynek, dodając mu jeszcze dwa piętra i taką piękną neorenesansową formę. Natomiast sam Salomon również od takiego prostego, powiedzmy, arendarza, człowieka, który handluje gdzieś tam tym alkoholem, też się własną pracą wspina po tej karierze społecznej i tak w 1848 roku zostaje pierwszym żydowskim radnym naszego miasta. Umiera będąc uhonorowanym różnymi tytułami i orderem Orła Czerwonego, czyli jednym z najwyższych wtedy pruskich odznaczeń. I to jest moment, kiedy rodzina ma już taką, byśmy powiedzieli, dosyć stałą i wysoką pozycję społeczną i w tej rodzinie w 1863 roku rodzi się Oskar. Oskar nie był jedynym wnukiem Troplowiców. Troplowicowie posiadali 11 dzieci. Każde z tych dzieci też miało dzieci zapewne w podobnej ilości. Wobec tego Oskar był kropelką w tym morzu wnucząt Troplowiców. Natomiast była to kropelka niezwykła. Sam Oskar miał takie zacięcie, byśmy dzisiaj powiedzieli, humanistyczne. No on jednak bardziej w kierunku filozofii, historii. To były takie kierunki, które go interesowały. Rodzice jednak sprawę postawili jasno, to znaczy my płacimy za studia, to my ci wybierzemy coś, co ci da pieniądze w życiu. I tak wysłali go w kierunku farmaceutycznym. Troplowic zatem z tą duszą humanisty musiał wkuwać chemię, natomiast okazało się, że jednak gdzieś się z tym zawodem dotarł, zaakceptował i tak pod koniec wieku XIX, mając już za sobą praktykę w aptekach, mając już ukończone studia, Oskar zauważa, czy znajduje gdzieś informacje o planowanej sprzedaży fabryki Paula Beiersdorfa w Altonie, to jest dzisiaj dzielnica Hamburga. To była taka malutka fabryczka chemiczna, która no już po prostu była podupadłą. Pan Beiersdorf też miał swoje lata. I tak Oskar, no tam w kilku częściach kupuje tą fabrykę. W tej fabryce zaczyna on eksperymenty, wcześniej jeszcze współpracując z Beiersdorfem nad różnymi wynalazkami. I tak na świat przychodzi nam wynalazek, no mam nadzieję, że wszystkim powszechnie znany, czyli pasta do zębów w tubce. Do tego momentu trzeba było sobie radzić takim proszkiem, który sypano na szczoteczkę. Niektórzy ten proszek po prostu brali na palec i tym palcem gdzieś tak zęby szorowali, dokładnie. Zatem taka dzisiejsza higiena jamy ustnej to też nie jest taki nowy wynalazek, a przy okazji Troplowic też jakiś tutaj wkład rzeczywiście miał. Kolejno z myślą o sportowcach Troplowic tworzy pierwszy taki plaster samoprzylepny w rolce, taki medyczny plaster. Do tego okresu ludzie musieli sobie radzić w taki no też skomplikowany sposób, czyli wycinano z bawełny takie kawałki materiału, pędzelkiem trzeba było naokoło rany sobie posmarować żywicę albo na ten materiał tą żywicę zaaplikować i dopiero wtedy przykleić to w dane miejsce na ciele. No każdy, kto kiedyś się też pobrudził żywicą, wie jaka to jest atrakcja potem odrywanie tej żywicy od skóry. Wobec tego no, myślę, że mamy za co być wdzięczni Troplowicowi. No i oczywiście rok 1911 to jest moment, kiedy na rynek wychodzi najbardziej znany wynalazek Troplowica, czyli krem Nivea. Krem Nivea, który początkowo paradoksalnie był sprzedawany w kremowej puszce. My dzisiaj kojarzymy Nivea przez tą taką identyfikację wizualną, błękitne tło i białe napisy, ale ten design, on wchodzi bardzo szybko do użycia, bo w roku 1925. Wtedy wychodzi pierwsza błękitna puszka na rynek, tak więc design ten ma już 101 lat, ale to, co trzeba oddać Kroplowicowi, co jest związane z tą Niveą, to w ogóle fakt, że Kroplowicz, współpracując jeszcze z innymi badaczami, tworzy i patentuje. Ja nie jestem chemikiem, więc ja nie powiem, jaki tutaj dokładnie proces zachodzi, ale chodzi o proces, w którym da się połączyć wodę i wszelkie inne takie mokre czynniki, jakieś perfumy chociażby, z tłuszczami. Mhm. Ponieważ no, to jest główna część składowa kremu. Do momentu Kroplowica kremy były zamawiane na przykład w aptekach.
1: W aptekach, zresztą do tej
4: dokładnie
1: pory można zamówić.
4: I te kremy były ucierane tak ładnie na taką piękną masę, natomiast one miały ten problem, że one jełczały dosyć szybko, po dwóch tygodniach czy na

0: W zakładach pracy ludzie siedzieli 12-14 godzin nierzadko. Wszyscy dobrze znamy obrazy z Ziemi Obiecanej, chociażby Wajdy. Tak, w przypadku Troplowica on sam tą liczbę godzin zmniejszył do 10 i potem jeszcze troszkę tą liczbę obciął. W fabryce Troplowica funkcjonowała tak, abyśmy powiedzieli, wewnętrzna kasa chorych. Jeżeli ktoś faktycznie stał się inwalidą, czy jakieś inne jeszcze problemy zdrowotne posiadał, to fabryka wypłacała mu należności pieniężne. Natomiast Troplowicz był także człowiekiem, byśmy powiedzieli, takim prekursorem czegoś, co u nas się nazywało za czasów Polski Ludowej. Chodzi o wczasy pracownicze. To się jakoś ładnie nazywało?
1: Fundusz wczasów pracowniczych.
0: Jakoś tak. EWP. Dokładnie, dokładnie. To zakłady pracy posiadały
1: swoje. Czyli dofinansowywał po prostu do wypoczynku swoich pracowników.
0: Dokładnie tak. To znaczy Troplowicz dla swoich pracowników kupił hotel nad morzem. I to był po prostu należący do tej fabryki hotel i tam każdy robotnik mógł sobie pojechać.
1: I co potem powielały kopalnie na Śląsku.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Oczywiście takie mniejsze rzeczy typu na przykład żłobki, przedszkola, przychodnie dla tych robotników, to również funkcjonowało. Dzięki temu Troplowicz nigdy nie miał problemów z poszukiwaniem ludzi do pracy, ponieważ ludzie u Troplowica zwyczajnie chcieli pracować. Troplowicz też oferował takie pożyczki, jeżeli ktoś chciał wybudować dom albo kupić ten dom, to można było w taki sposób nieoprocentowany pożyczyć te pieniądze z zakładu i potem w ratach bez żadnego procenta te pieniądze oddać. Zatem jak na przełom wieku XIX i XX, powiedziałbym, że bardzo nowatorskie podejście. Troplowicz umiera w 1918 roku. Umiera bardzo nagle. Wedle naszych aktualnych informacji wiemy, że Troplowicz dostał prawdopodobnie udaru albo zawału w drodze do pracy w 1918 roku. Natomiast w tym Hamburgu także on się angażował społecznie, był członkiem Rady Miejskiej, ale on nigdy o Gliwicach nie zapomniał. I tak jeszcze przed wybuchem I wojny światowej postanawia on ufundować Gliwicom pomnik. Zamówił on rzeźbę robotnika, to był taki umięśniony, taki masywny mężczyzna, który wspierał się na takim dużym młocie i to miało pokazywać takie ambicje przemysłowe Górnego Śląska. Ta rzeźba została zamówiona właśnie dla miasta Gliwice, ale do Gliwic trafiła dopiero w okresie międzywojennym. Początkowo ona stała w takiej fontannie, miała stanąć na dzisiejszej Alei Przyjaźni, tylko ten robotnik wspierający się na tym młocie, zanurzony częściowo w wodzie, on powodował taki troszkę karykaturalny wydźwięk, to znaczy ludzie się śmieli, że on wpadł do tej wody, że on się podnosi na tym młocie, ale nie potrafi z tej wody wyjść. I wtedy podjęto decyzję, żeby jednak ten pomnik ulokować w jakimś innym miejscu i to jest dzisiejszy plac Piłsudskiego. Miejsce Gliwiczanom, szczególnie troszkę starszym, dobrze znane, bo to jest ta tylna część parku, gdzie w okresie po II wojnie światowej był pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Niestety nie wiemy, gdzie się ten robotnik zapodział. W roku 1945 robotnik zaginął. I tutaj legendy są różne, że być może ktoś go gdzieś zakopał. Być może jego taki, byśmy powiedzieli, też uniwersalny wydźwięk, to znaczy mężczyzna z młotem w dłoni w państwie socjalistycznym też jak najbardziej się wpisywał w narrację polityczną, wobec tego niewykluczone, że ten robotnik po prostu został wywieziony do innego miasta, czy nawet na tereny Związku Radzieckiego. Tego niestety nie wiemy. W samym roku 45-46 w tym miejscu już zaczyna być budowany nowy pomnik, pomnik wdzięczności Armii Czerwonej.
1: Piotr Podkocki, Seweryn Botor, Gliwicka Przystań Sztuki i Kultury. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Nowe przepisy o mobbingu podpisane, opublikowane i wejdą w życie na początku listopada. Poszkodowany ma mieć łatwiej. O szczegółach Joanna Łukrzas i firma.
4: 30 lipca 2026 roku prezydent Rzeczpospolitej podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą mobbingu. Pracownik, który go doświadczył, będzie mógł dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za krzywdę lub odszkodowania za szkodę majątkową. Minimalne zadośćuczynienie wyniesie 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przy stawce obowiązującej w 2026 roku 28 836 zł. Ustawa wejdzie w życie 3 miesiące po ogłoszeniu, a pracodawcy będą mieli kolejne 6 miesięcy na dostosowanie regulaminów. Sprawcą mobbingu może być pracodawca, przełożony, współpracownik, podwładny, grupa osób lub osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Mobbingiem będzie też nakazywanie takich działań lub zachęcanie do nich. Każdy pracodawca będzie musiał systematycznie

0: tematycznie przeciwdziałać mobbingowi i nierównemu traktowaniu. Firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników muszą określić zasady tych działań w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub osobnym regulaminie. W praktyce dokumenty powinny wskazywać sposób zgłaszania problemów, osoby odpowiedzialne i zasady postępowania wyjaśniającego. Pracownicy muszą je znać, a pracodawca reagować na zgłoszenia. Zgodnie z nowymi przepisami mobbing będzie oznaczał uporczywe, czyli powtarzające się, nawracające lub stałe nękanie pracownika. Poszkodowany nie będzie musiał wykazywać, że trwało ono długo, wywołało konkretny skutek, ani było celowym działaniem sprawcy. Mobbing może polegać m.in. na upokarzaniu, zastraszaniu, nieuzasadnionej krytyce, ośmieszaniu, izolowaniu z zespołu, utrudnianiu wykonywania obowiązków lub ograniczaniu dostępu do informacji. Może mieć charakter fizyczny, słowny lub pozawerbalny. Jednorazowe zachowanie nie będzie kwalifikowane jako mobbing.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Joanna Łukrzas i firma.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Magda Mleczko, dzień dobry. Jesienią na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej premierę będzie miał bardzo wyjątkowy spektakl. Spektakl poświęcony Hucie Katowice. Przypomni historię miejsca, które ukształtowało tożsamość miasta i całego regionu. Ze mną jest prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Ja powiedziałam jesienią, ale taką wczesną jesienią już jest premiera, bo 2 października na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Huta, czyli serce, można powiedzieć, miasta. Jak powstał pomysł na ten projekt?
4: Pomysł powstał w głowach dyrekcji Teatru Zagłębia w Sosnowcu i dyrekcji Pałacu Kultury Zagłębia. Wiadomo, że teraz Teatr Zagłębia przechodzi modernizację, w związku z tym pojawiają się pomysły.
3: Jest to takiej banicji trochę.
4: Tak, no i szukają nowych pomysłów. Ja się bardzo ucieszyłem z tym, bo przyszli do nas z propozycją sfinansowania spektaklu o Dąbrowie Górniczej i to nie jest tyle o samej hucie, a o ludziach, którzy tą hutę budowali, przyjechali, byli tutaj na miejscu i to nas bardzo zaciekawiło. Zdecydowaliśmy się sfinansować produkcję, ponieważ uważamy, że jeżeli będzie sztuka teatralna opowiadająca ważną część historii naszego miasta, to będzie to taki trwały ślad dla przyszłych pokoleń. Będzie można opowiedzieć historię ludzi, którzy przyjechali ją budować, którzy się tu osiedlili, którzy też mierzyli się z tym, że no, trafili do takiego tygla kulturowego, ponieważ to byli mieszkańcy Dąbrowy. Dąbrowa miała 50 tysięcy mieszkańców po II wojnie światowej, a w momencie, kiedy podjęto decyzję o budowie huty, kombinatu
3: metalurgicznego
4: całego, ale też koksowni, to nagle się okazało, że nas jest 150 tysięcy, czyli 100 tysięcy ludzi to są mieszkańcy przyłączonych niedaleko wsi, miasteczek, bo tak powstała Dąbrowa w latach 70. I też tych, którzy przybyli z całej Polski. To byli młodzi ludzie, odważni, bo zdecydowali się wyjść ze swoich domów, bo przyjechali spełniać swoje marzenia, dostali swoje mieszkania, budowali huty, nową pracę, zakładali rodziny, budowano przedszkola, szkoły. No i też na miejscu zderzyli się z ludźmi, którzy tam już żyli od pokoleń.
3: I ta huta przecież jest do dzisiaj. Do dzisiaj jest sercem miasta, żyje, daje pracę.
4: To jest największy zakład w regionie, największa huta stali wielkopiecowa w Polsce, wybudowana przez Edwarda Gierka. Dla zmyłki nazwana Katowice, bo przecież
3: no
4: przez lata wiele ludzi w Polsce, jakby się spytano, gdzie jest huta Katowice, to wszyscy oczywiście mówiliby w Katowicach, a ona była w Dąbrowie Górniczej. Może to był jakiś element maskujący, ważny przemysł.
3: Tego nie wiemy. Czy pan poznał i scenariusz, albo kiedy pan poznał scenariusz, jak pan go przyjął?
4: Ja bardzo się zainteresowałem, bo mnie ciekawią takie projekty. Rozmawiałem z reżyserem, ze scenarzystą i tutaj też bardzo w tych rozmowach kładłem taki nacisk na to, żeby tutaj przedstawić taką prawdziwą historię. Też cieszę się, że reżyser zdecydował się na warsztaty wydobywcze. Zresztą pracownicy pałacu, dyrekcja Muzeum Miejskiego Sztygarka pomagała w spotkaniach, w których opowiadali tą historię właśnie mieszkańcy Dąbrowy, którzy albo tu przyjechali, albo byli i byli świadkami tej historii. Także jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jak z tych opowieści ludzi właśnie przekuje się to w spektakl. Nazwa intrygująca, Gorączka Żelaza. Jest to na pewno sztuka, która
3: od razu się nasuwa, przepraszam, Gorączka Złota, nie?
4: Dokładnie tak, taki western w Zagłębiu. No to też nawiązuje do takich, ja pamiętam z dzieciństwa, mnóstwa hutników, którzy wyjeżdżali swoimi dużymi Fiatami, pędzili przez nowo wybudowane drogi w Dąbrowie w kapeluszach hutniczych. To wspomnienie może właśnie nawiązuje do tych kowboi, którzy przyjechali, mieli te kapelusze przypominające kowbojskie, a to byli pracownicy huty po zmianie jadący nowymi samochodami do swoich mieszkań w nowych wybudowanych blokach.
3: Premiera za chwilę. Pan już wie, widział już jakby, jak to będzie wyglądało tak ostatecznie, finalnie?
4: Nie wiem. Dowiem się na premierze. Okay. Też jestem pełen obaw, dlatego, że zawsze jak rozmawiałem z reżyserem, to powiedziałem, wie pan, no zależy mi na tym, żeby tak podejść do tego z takim należytym szacunkiem, oczywiście pokazać prawdę, ale też, żeby ludzie nie powychodzili obrażeni. Mm-hmm. I pan reżyser wtedy tak posmutniał, bo mówi, no nie da się tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja mówię, wiem, że się nie da, ale żeby to nie była taka znacząca grupa, bo jak się większość ludzi obrazi, no to może mieć wszyscy problem, że powstała sztuka o mieście. Ale to zobaczmy, no to uważam, że trzeba i warto pokazywać, poza tym trzeba mieć do tego dystans i to uważam, że jest bardzo cenne, że ktoś z zewnątrz zupełnie patrzy na miasto, patrzy na ludzi, pokaże ten obraz i ja sam z ciekawością to obejrzę, a uważam, że to może być fabuła i uniwersalna w rozumieniu takim, że pokazuje relacje pomiędzy ludźmi, że pokaże też i ciekawe wydarzenia z historii naszego miasta, ale też ciekawe relacje, w których odnajdą się też ludzie w innych miastach, bo gdzieś ktoś przyjechał za pracą, gdzieś budowano nowy zakład i może być dużo analogii.
3: Patrząc na to, jaki jest nasz region, bardzo uprzemysłowiony, to tutaj mnóstwo ludzi przyjeżdżało z całej Polski po to, żeby po prostu pracować i utrzymać rodzinę. Cały Śląsk jest taki.
4: Często sobie zadaję pytanie, ile jest Ślązaków Śląsków.
3: Dokładnie. Powiedział pan historia miasta, czyli historia Dąbrowy Górniczej, bo o Dąbrowie Górniczej mówimy i tam jesteśmy, które, nie powiedzieliśmy chyba tego na początku, nie pamiętam, które świętuje 110. urodziny i z tej przyczyny ten spektakl powstaje.
4: Jest 110-lecie miasta Dąbrowy Górniczej i 50-lecie Huty Katowice, bo to dalej nazwa u nas w głowach jest Huta Katowice, chociaż jest to teraz koncert międzynarodowy.
3: Okrągłe liczby, więc jest powód do świętowania. Czy poza tym spektaklem, który będzie miał swoją premierę już teraz na początku jesieni, czyli 2 października.
4: Od 2 października, bo wtedy jest premiera, ale później
3: tak,
4: cały
3: cykl.
4: Tak,
3: on potem będzie oczywiście wystawiany, żeby jak najwięcej osób mogło go sobie zobaczyć, historię swojego miasta. Coś jeszcze kulturalnego w programie jubileuszu?
4: Cały rok, dlatego, że mamy mnóstwo wydarzeń, które właśnie pod egidą 110-lecia pokazujemy, brandujemy. U nas się dużo dzieje. Dużo się dzieje mniejszych wydarzeń, które są organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ no, chcemy taką uwalniać energię mieszkańców. Jeżeli ktoś ma pomysł na właśnie mniejsze wydarzenie, to właśnie takie inicjatywy są dla nas najbardziej cenne. Ten spektakl, się na niego zdecydowaliśmy właśnie dlatego, żeby został taki zapis w kulturze właśnie pokazujący tą historię, ten jubileusz.
3: Twórcy tego spektaklu, tak jak on powiedział, sięgali do archiwów, do prawdziwych dokumentów, sięgali do jakichś publikacji poświęconych historii huty, które są tutaj faktami. Ja się zastanawiam, czy tam w tym spektaklu będzie też trochę fikcji, tak jak na przykład w filmie o Titaniku, że Rose to była postać fikcyjna, ale wymyślili ją po to, żeby to wszystko miało taki smaczek, może jakaś historia miłosna, jakiś wątek się tam pojawi.
4: Z pewnością tak, tak jak mówię, nie znam tutaj szczegółów, ale jest na pewno taki plan i tak będzie, no ale przede wszystkim odnosili się do wspomnień ludzi, co mnie cieszy, że to nie jest taka historia opowiedziana z dokumentów, z kronik telewizyjnych, tylko ze wspomnień, które naprawdę raz, że ci ludzie wspominają czasy swojej młodości, one zawsze są tak pozytywnie przedstawiane i dwa, że to była duża rzecz, mnóstwo ludzi nieznających się, bo to są tysiące ludzi, którzy przyjechało, poznało się tu, zakładało rodziny, wyjechało stąd. No to naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wszystko pokazane.
3: To jest fajne i to trzeba uwieczniać, bo to są takie jeszcze żyjące, żywe książki, bo za chwilę tych osób może już nie być i nie będziemy mieli skąd czerpać takich informacji z pierwszej ręki, prawda? Dokumenty, archiwalia zostaną, ale ludzie odchodzą.
4: Zdecydowanie tak, dlatego te warsztaty wydobywcze były tutaj dla mnie taką jedną z ważniejszych wartości, które były wykorzystane właśnie przy produkcji.
3: Panie prezydencie, to proszę wszystkich zaprosić do Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej na ten spektakl i w ogóle na wszystkie wydarzenia towarzyszące urodzinom. miasta.
4: Serdecznie zapraszam. palac.art.pl. Tam można pozyskać informacje właśnie o spektaklu, o wszystkich datach i kupić bilet przede wszystkim. Także zachęcam do obejrzenia, podzielenia się później swoimi spostrzeżeniami i do wszystkich wydarzeń, które organizujemy w mieście. dg.pl. Tam jest dużo informacji.
3: Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panu za tą rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Ponad 10 milionów turystów korzystających z noclegów, plus 23 miliony takich jednodniowych. W te wakacje padł rekord. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że turystów w Polsce przybyło w ciągu roku o 2,5%. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
5: Polska turystyka stoi pod znakiem rekordów. Obserwujemy je właściwie we wszystkich segmentach rynku. Dostrzegaliśmy je już w pierwszym półroczu, kiedy zanotowaliśmy ponad 20 milionów turystów, o 7% więcej niż przed rokiem. Z tego ponad 4 miliony stanowili turyści zagraniczni i było ich o prawie 11% więcej niż przed rokiem. Wszystkim turystom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, w pierwszym półroczu udzielono ponad 47 milionów noclegów, o przeszło 5% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby udzielonych noclegów wskoczyliśmy w Unii Europejskiej na 8 miejsce i wyprzedziliśmy takie kraje jak Chorwacja czy ostatnio Portugalia. Bardzo gorący, rekordowy był również sezon wakacyjny. W lipcu i w sierpniu zanotowaliśmy przeszło 10 milionów turystów. Z tego ponad 2 miliony to turyści zagraniczni i było ich o 6% więcej niż przed rokiem. A wszystkim, i krajowym, i zagranicznym, udzielono blisko 30 milionów noclegów. Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii. I w przypadku kilku kierunków notujemy kilkunastoprocentowy wzrost ruchu. Warto zwrócić uwagę, że policzyliśmy nie tylko turystów korzystających z bazy noclegowej, ale także odwiedzających jednodniowych, czyli tych, którzy przybywają na jeden dzień, bez noclegu. Tu oczywiście także notujemy rekordy. W pierwszym półroczu takich odwiedzających jednodniowych było przeszło 47 milionów, z tego 26 milionów z zagranicy, zaś w sezonie wakacyjnym, w okresie lipiec-sierpień, odwiedzających jednodniowych było ponad 23 miliony, z tego prawie 15 milionów z zagranicy. Rekordowa liczba turystów zarówno w pierwszym półroczu, jak i w czasie wakacji, rekordowa liczba odwiedzających, to wszystko przełożyło się na kolejny bardzo istotny rekord. Otóż wszyscy turyści i wszyscy odwiedzający jednodniowi w okresie od stycznia do sierpnia tego roku wydali w sumie ponad 96 miliardów złotych. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 88 miliardów złotych. Szacujemy, że w skali całego roku wydatki turystów i odwiedzających mogą przekroczyć granicę 150 miliardów złotych. Jeśli chodzi o to, gdzie spotkamy najwięcej turystów, to będą to województwa dolnośląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie i mazowieckie. Prawie 2/3 wszystkich turystów odwiedza i przebywa właśnie w tych województwach.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.

Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang. David Bowie.

0: Stars de Rock Off am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Trwają prace na modernizowanej linii Otwockiej. Powstają nowe perony i przejścia podziemne. Wkrótce poznamy wykonawcę projektu zazielenienia trasy. Sytuację na miejscu sprawdza Piotr Lędzion.
2: Zanim jednak wyruszymy w teren, odwiedzamy polskie linie kolejowe, gdzie pytamy panią Annę Znajewską-Pawluk z zespołu prasowego, jakie nowiny z frontu robót.
3: Te prace widać na całym tym odcinku, na wszystkich przystankach, czy w Wanilnie, czy w Radości, w Miedzeszynie, Falnicy. Widać już konstrukcję nowych peronów, jak również konstrukcję nowych przejść podziemnych. Przejść będzie 20 i budujemy je w miejscach głównie wskazanych przez samorządy.
2: Przez całe wakacje trwały także przygotowania do zazielenienia linii Otwockiej. Wkrótce powinniśmy poznać wykonawcę inwestycji.
3: W sierpniu ogłosiliśmy przetarg na projekt realizacji zieleni na tej linii Otwockiej. Warto zauważyć, że tą zieleń będziemy sadzić dopiero po zakończeniu wszystkich prac, a pracę mamy zamiar zakończyć w 2028 roku. Zieleń planujemy wzdłuż całej linii Otwockiej, od Gocławia aż do Otwocka. Dodatkowo warto zauważyć, że tak jak przygotowania do przetargu były poprzedzone konsultacjami z samorządami i z mieszkańcami, tak na każdym etapie później tworzenia tego projektu będziemy rozmawiać dalej z władzami Józefowa, Wawra czy Otwocka, jak również z mieszkańcami.
2: Jestem już w Falenicy, gdzie będę rozmawiał z mieszkańcami, którzy najmocniej odczuwają trwające prace. Zapytam o uciążliwość trwających utrudnień, ale też o ich opinię na temat samego remontu. Przepraszam Państwa bardzo. Co sądzą Państwo o trwających tutaj pracach, tak z perspektywy mieszkańców? Jak to wygląda? Czy jest potrzebny?
4: Na pewno jest potrzebny. Jest to duże utrudnienie w tej chwili, ale miejmy nadzieję, że po zakończeniu tej całej budowy będzie lepiej.
5: My tu mieszkamy od lat i w sumie to, że się poprawi przyszłość, to dla naszych dzieci w zasadzie będą korzystać na następne 50 lat. To jest inwestycja w życie.
2: Czyli generalnie do wytrzymania?
5: Zdecydowanie. Pociągi jeżdżą, korzystamy, nie ma problemu.
6: Przejście łatwe, nie ma żadnych utrudnień.
5: Nawet nam się poprawiło, bo mieszkamy tam zaraz za torami. Do Biedronki mamy dwa razy bliżej niż dawniej.
6: To jest przejazd, który zawsze był zamknięty. Nie musimy czekać i jest szybciej po prostu.
5: Tak, nie jest źle.
7: No, wie pan, mam wątpliwości co do tej zieleni, której tutaj żeśmy całą masę stracili. Falenica zawsze była zielona, a w tym momencie zrobiła się szara, bura. No, ale co by nie mówić, te prace posuwają się dość sprytnie, dość zręcznie. Wygląda na to, że panowie w tym zaplanowanym czasie się zmieszczą, co nie znaczy, że żyje się w tym momencie wygodnie. Bardzo się żyje niewygodnie.
8: Jest potrzebny, kiedyś to musimy przeżyć, żeby było lepiej, nie ma innego odejścia.
9: Musi być bałagan, a później będzie... Malina.
8: My się cieszymy, że coś się dzieje w tej Falenicy i będzie tylko lepiej.
10: Wiesz co, ja do pracy dojeżdżałem na Zolibosz, więc ja bardzo odczuwam te remonty. Bardzo mi to zawsze denerwuje do człowieka, po prostu dużo rzadziej pociągi jeżdżą, ale myślę, że to jest totalnie potrzebna modernizacja, bo te pociągi to jeździły słabo, z przejazdami były problemy, tak jak z tym przejazdem w Falenicy. Można narzekać teraz, ale myślę, że jak to się wszystko skończy, to wyjdzie bardzo pozytywnie po prostu.
2: Tradycyjnie już chyba odwiedzając linię Otwocką, rozmawiamy z Jackiem Wiśnickim z inicjatywy, teraz już stowarzyszenia Leniwy Szlaban. Jakie nowości z tego otwockiego frontu?
11: No, czekamy na otwarcie kopert. To jest dla nas teraz najważniejsze. BLK ogłosiło postępowanie na projekt zazielenienia linii Otwockiej, czyli nasadzeń porealizacyjnych. Czekamy na to, kto się zgłosił.
2: Czekacie, bo daliście już jasno znać, że nie do końca ufacie procedurze.
11: Procedurom ufamy, natomiast to, co nas najbardziej niepokoi, to kryteria wyboru oferenta, bo to jest 100% ceny. To jest projekt, który wymaga nieszablonowanego podejścia. Wiemy, że można to zrobić, że można to zrobić dobrze. To może być nowatorski, pionierski, wspaniały projekt. Wierzymy, że taki będzie. Natomiast to, że kryteria są tylko oparte na cenie, może spowodować, że zgłosi się po prostu firma ogrodnicza, która wynajmie projektanta.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: finansach polskich rodzin bez rewolucji. Ponad 40% badanych przez Santander Consumer Bank twierdzi, że ich budżet dobrze określa stwierdzenie bez zmian. O szczegółach Magdalena Grzelak.
12: Jak wynika z naszego raportu Polaków portfel własny Smart Skarbonka, 42% ankietowanych nie zauważa zmiany swojej sytuacji finansowej na przestrzeni ostatniego roku. Prawie co czwarty Polak mówi natomiast o poprawie domowego budżetu. Jednocześnie 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety. Dotyczy to 36% z nich w porównaniu do 28% wśród mężczyzn. Największym optymizmem wykazują się natomiast najmłodsi respondenci. W grupie 18-29 lat swój budżet lepiej ocenia 38%, a wśród 30-latków 36%. W najstarszych przedziałach wiekowych odsetek ten spada do około 13%. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od wieku najczęściej wskazywana jest stabilna sytuacja bez zauważalnych zmian. Badanie pokazuje również, że Polacy uważnie przyglądają się swoim finansom. Prawie połowa z nas śledzi budżet regularnie, 18% robi to codziennie, a 1/4 zagląda na konto kilka razy w tygodniu. Większość badanych potrafi realnie ocenić swoje możliwości oszczędzania. Prawie 3/4 wie, ile może odłożyć w typowym miesiącu, gdy nie pojawiają się nieprzewidziane wydatki. Taka świadomość na pewno pomaga w budowaniu poduszki finansowej. Jednym z ważnych nawyków jest systematyczność, a tę bardzo wspiera także współczesna technologia. Dzisiaj nie musimy już poświęcać czasu na formalności, bo lokatę możemy otworzyć za pomocą kilku kliknięć w aplikacji.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Pseudograffiti albo po prostu bazgroły psują estetykę i zagrażają zabytkom. Również w Warszawie.
2: Fala pseudograffiti wciąż zalewa Warszawę. Ofiarami wandali padają budynki, pojazdy i obiekty miejskie, takie jak kosze i wiaty. Problem szczególnie mocno rzuca się w oczy, gdy dotyczy obiektów zabytkowych. Te często nie mogą być jednak oczyszczane przez służby miejskie.
13: Magdalena Łań, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Miasto może cokolwiek robić przy budynku, typu remont albo czyszczenie elewacji, tylko wtedy, kiedy całość budynku należy do miasta. Jeżeli w danym budynku miasto ma tylko jakiś procent udziałów, to wszystkie decyzje podejmuje wspólnota mieszkaniowa.
2: Dofinansowania wynoszą od 60 do nawet 90% w zależności od rangi zabytkowego budynku, a składać można je przez cały rok.
13: Dla wspólnot mieszkaniowych, dla prywatnych właścicieli, dla spółdzielni mieszkaniowych są dotacje miejskie na czyszczenie i one są dostępne cały rok, w znaczeniu, że te wnioski można składać cały rok, nie ma jakiegoś takiego twardego deadline'u. Niemniej jednak trzeba pamiętać o dacie 30 czerwca. Jeżeli się złoży przed tą datą, to decyzja, no i pieniądze, dostanie do 30 czerwca. Jeżeli zostanie złożony po tej dacie, to zarówno decyzja, jak i pieniądze przechodzą już na następny rok.
2: Głośne stały się przypadki niszczenia przez graficiarzy pociągów. Strażnicy ochrony kolei podkreślają, że najczęściej są to zorganizowane grupy.
14: Koperski Jakub, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. To też poniekąd są ludzie, którzy biorą udział w różnych challenge'ach. Mają swoje grupy, mają swoje fora, na których jest wyznaczona nagroda za pomalowanie danego chociażby składu pociągu. Komu uda się dokonać dewastacji, zyskuje taką pozycję kogoś, kto się odważył i kto nie został złupany. My jako Straż Ochrony Kolei, wiedząc o tym, gdzie takie zdarzenia mają miejsce, wychodzimy naprzód i planujemy większą liczbę patroli w okresach, kiedy do tych zdarzeń faktycznie dochodziło najwięcej. Także w większości sytuacji, kiedy udaje się ujawnić takie działanie, to dzięki temu, że funkcjonariusze po prostu wykonali patrol, wykonali obserwację obszaru kolejowego i zostali tacy sprawcy też ujęci na tak zwanym gorącym uczynku.
2: Również w przypadku niszczenia budynków najczęściej ukarać udaje się tych sprawców, którzy złapani zostali na gorącym uczynku. Gdy uda im się uciec, wykrywalność dramatycznie spada. Dlatego często to strażnikom miejskim patrolującym miasto udaje się złapać graficiarzy za przysłowiową rękę.
15: Starszy inspektor Sławomir Smek, referat prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Jeżeli jest to wykroczenie, a więc ktoś naniesie niewielki malunek na mury, wówczas strażnicy mogą taką osobę pouczyć, ukarać, bądź też sporządzić wniosek do sądu. Natomiast jeżeli widzimy, że jest to przestępstwo, a więc skala tego zjawiska jest bardzo duża, koszt naprawy takiego muru przekracza 800 zł, to możemy mówić tutaj o dewastacji mienia. Wtedy taki sprawca jest ujmowany na gorącym uczynku i przekazywany policji. W 2025 roku strażnicy ujęli ponad 10 osób, które dopuściły się dewastacji. Natomiast jeżeli chodzi o same wykroczenia, to było ich znacznie więcej. W takich sytuacjach strażnicy najczęściej częściej sięgali po bloczek mandatowy.
2: Służby podkreślają tak zwany efekt zbitej szyby. Ich zdaniem nieusunięte bazgroły zachęcają kolejnych wandali do dalszego niszczenia obiektów. Dlatego ważne jest sukcesywne oczyszczanie zniszczonych budynków. Jak zauważa jednak Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, zainteresowanie dotacjami jest na ten moment niewielkie.
13: Mam statystykę z roku 25 i z 26 i to jest łącznie 13 adresów. Teraz niedawno obradowała komisja właśnie na te wnioski złożone po 30 czerwca i zostały zaakceptowane 8 wniosków do dotacji i 2 do refundacji. Można powiedzieć, że to jest tak jak z zamiataniem ulic. No nie będziemy zamiatać, bo przecież zaraz zaśmiecą. No nie, no ulice są zamiatane sukcesywnie. Tak samo te elewacje powinny być czyszczone sukcesywnie, bo zresztą w ustawie o ochronie zabytków jest napisane, że o estetykę obiektu zabytkowego dba właściciel i to jest napisane w prawie, więc no trochę należałoby się przejąć tym przepisem.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Odkleić dzieci od telefonu, chociaż na kilka godzin. Takie założenie przyświecało urzędnikom przy wprowadzaniu zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych. O tym, co to da, psycholog Hubert Szymczak z Enelmed.
16: Myślę, że ograniczenie telefonu w szkołach ma sens, ale nie dlatego, że telefon sam w sobie jest czymś złym i trzeba go po prostu zabrać. Dla mnie najciekawsze jest to, co może się wydarzyć nie tyle na lekcji, co na przerwach. Bo szkoła to przecież nie tylko miejsce, gdzie dziecko ma siedzieć i się uczyć. To też jedno z miejsc, gdzie uczy się funkcjonować z innymi ludźmi. Trzeba do kogoś podejść, zacząć rozmowę, czasem się ponudzić, czasem pokłócić. No, to też jest ważne rozwojowo. Czasem zostać przez chwilę samemu i też sobie z tym poradzić. A telefon daje bardzo prostą drogę wyjścia praktycznie z każdej takiej sytuacji. Nudzę się, wyciągam telefon. Nie wiem, z kim pogadać, wyciągam telefon. Jest mi niezręcznie, schowam się za telefonem. Pokłóciłem się z kolegą, no i znowu mogę wyciągnąć telefon z kieszeni. Sam telefon nie jest tutaj problemem. Problem pojawia się, kiedy staje się pierwszą odpowiedzią na każdą nudę, napięcie czy dyskomfort. Bo wtedy dziecko zwyczajnie nie ma okazji, żeby nauczyć się radzić sobie z tym inaczej. Dlatego te kilka godzin dziennie bez telefonu może być naprawdę wartościowe. Nie tylko dla koncentracji, ale też dla relacji, samokontroli i zwykłego funkcjonowania bez ciągłej stymulacji. Oczywiście, no telefon potrafi też przeszkadzać w skupieniu i nie chodzi nawet o sytuację, kiedy ktoś będzie siedział na TikToku podczas lekcji. Czasem wystarczy powiadomienie, podświetlony ekran albo świadomość, że telefon leży obok i można go w każdej chwili sprawdzić. Wtedy część uwagi może iść na pilnowanie siebie, ale nie wierzyłbym w to, że samo schowanie smartfonów w szkołach automatycznie poprawi wyniki w nauce czy skupienie na lekcji. Przecież na to wpływa mnóstwo rzeczy. Sen, stres, motywacja, trudności konkretnego dziecka albo nawet sposób prowadzenia lekcji. Telefon jest jednym z elementów tej układanki, ale nie jest magicznym sposobem na naprawienie szkoły. Warto też zauważyć, że reakcje po zabraniu telefonu mogą być zupełnie różne. I nie nazwałbym tego uzależnieniem. Uzależnienie jest zupełnie inną rzeczą, a w żadnej klasyfikacji nie ma określonego uzależnienia od telefonu. To jest taka, myślę, ważna informacja, która gdzieś tam być może w popkulturze przenikła, że ten telefon jest uzależnieniem. Ale jeśli odbieramy komuś coś, co jest przyjemne, znajome i praktycznie cały czas dostępne, to frustracja jest dość naturalna. Dla mnie najciekawszym pytaniem jest, po co dziecku właściwie ten telefon? Czy to jest sposób na rozrywkę, kontakt z znajomymi? Czy może telefon jest podstawowym sposobem radzenia sobie z nudą, samotnością albo napięciem czy innymi emocjami? Dlatego nie robiłbym wojny z telefonami. Dużo rozsądniejsze wydają mi się jasne i przewidywalne zasady w szkole. No i tak naprawdę przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia. A sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać i jak żyć w nim w zgodzie. Dobrze wprowadzona zasada może natomiast dać dzieciom coś znacznie cenniejszego. Trochę mniej bodźców, trochę więcej przestrzeni na skupienie, rozmowę, no i na bycie z ludźmi. A szkoła, myślę, jest idealnym miejscem, żeby uczyć się funkcjonować z innymi.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był psycholog Hubert Szymczak z Enelmed.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Są tacy, którzy mogą podskakiwać mecie, znaczy tej firmie, a nie zespołowi, i są tacy, którym absolutnie nie wolno. Zespół Muse najwyraźniej jest za małym graczem dla właścicieli Instagrama, żeby się nim przejmować. Panowie musieli w ostatnich dniach zmienić nazwę swojego profilu na Muse Band. To dlatego, że Muse to będzie nowy agent AI Mety i ta nazwa po prostu mu się należy. Stąd właśnie profil Muse teraz należy do agenta AI. Wam po prostu należy się najlepszy rok na świecie, co Antyradio oczywiście serwuje bez przerwy, a ja od siebie dodam jeszcze pełnię kultury, czyli kulturalne wydarzenia ostatnich i nadchodzących dni. Dziś w menu m.in. nagrody Emmy, trasa Oasis i Rammstein w kinach. No to ruszamy. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradio.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Chętni na seks, The Pit i Wdowia Zatoka. Można w tych tytułach znaleźć nawet jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, ale to nie o to tu chodzi. Te właśnie seriale zostały triumfatorami rozdania tegorocznych nagród Emmy. Wdowia Zatoka pobiła rekord produkcji komediowej i zdobyła 14 statuetek. To jest opowieść o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka, chwalona przede wszystkim za oryginalność w erze smutnych remake'ów. The Pit po raz drugi z rzędu został najlepszą produkcją dramatyczną, w sumie zdobył 6 statuetek. To jest serial, który już chyba wszyscy, przynajmniej wszyscy oglądający seriale, znają czy kojarzą. Pokazuje on w czasie rzeczywistym wydarzenia na ostrym dyżurze w Pittsburghu. Chętni na seks to z kolei najlepszy serial limitowany o miłosnym trójkącie, z którego jedna osoba nie wychodzi żywa. I ten tytuł zdobył 7 statuetek. A skoro przy serialach już jesteśmy, no to za chwilę o Richerze, na miarę naszych możliwości.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. We'll be right back.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Richer na miarę naszych możliwości. Tak powiedziałem parę minut temu. No i tak niektórzy właśnie mówią o tym serialu. Chodzi o Prostą sprawę z Mateuszem Damięckim. To jest historia oparta na książce, podobnie jak oryginalny Richer. Z tym, że u nas to Wojciech Chmielarz jest autorem pierwowzoru, a nie Lee Child. Ale ja nie o tym. Mówię o tej produkcji dlatego, że Kanal Plus potwierdził, że powstanie drugi sezon trudnych zmagań bezimiennego bohatera z polską patorzeczywistością. Fabuła na razie jeszcze nie jest znana, ale wiadomo, że będzie dużo ciosów, stękania i parę obitych szczęk. Na ekranie poza Mateuszem Damięckim w roli głównej pojawi się też Daniel Olbrychski, a premiera tego wszystkiego gdzieś tak mniej więcej za rok. A skoro przy akcji już jesteśmy, to za chwilę kamera, akcja i fajerwerki, czyli Rammstein w kinie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
3: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Pamiętacie może, jak gdzieś tak na przełomie tego i zeszłego roku mówiłem, że Rammstein szykuje koncertowy materiał z ostatniej trasy? Sprawa potem nieco przycichła, to fakt, ale teraz wraca z pełną mocą. Niemcy wrzucili do sieci pierwszą zajawkę filmu koncertowego, no i zapowiedzieli, że zobaczymy, co działo się na Foro Sol w 2022 roku i zobaczymy to na wielkim ekranie. Panowie nakręcili w sumie 3 wydarzenia, na których w sumie było 190 tysięcy osób, a jakim to wszystko wyszło, no to właśnie przekonamy się najpierw w kinach. Premiera filmu 4 listopada. Niedługo później, bo 20 listopada ten materiał trafi na nośniki domowe. Jeszcze nie są znane konkretnie formaty, natomiast to, co już wiadomo z przecieków, to to, że film na DVD i Blu-rayu będzie dłuższy niż ten w kinach, że na płytach CD i winylach dostaniemy pełny koncert, czyli to też będzie siłą rzeczy materiał dłuższy niż w kinach. Natomiast szczegóły jeszcze przed nami.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Linkin Park dalej zapowiadają film Unshatter i towarzyszący mu soundtrack. W ramach tych zapowiedzi zespół wrzucił do sieci koncertowe wykonanie kawałka Faint, zarejestrowane w zeszłym roku w São Paulo. Sam film będzie, jak już mówiłem, pokazywał historię grupy, która w tragicznych okolicznościach straciła wokalistę, ale podniosła się z tego dzięki znalezieniu po latach wokalistki Emily Armstrong. Szczęśliwy finał to właśnie zakończona niedawno trasa koncertowa From Zero, promująca ostatni album nagrany właśnie z Emily. Premiera filmu w następnym tygodniu. Ale soundtrack, o którym mowa, Linkin Park Unshatter, ukaże się już w najbliższy piątek. W najbliższy piątek też inna duża sprawa i o tym w Pełni Kultury za chwilę.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Antyradio.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Mówiłem o dużej sprawie w nadchodzący piątek. Otóż uwaga, wszystko wskazuje na to, że szykuje się duże ogłoszenie od U2. Właśnie tego dnia zespół będzie obchodził swoje 50. urodziny. Tego dnia ukaże się też specjalna, okazjonalna dwueurowa moneta. Ale to nie jest wszystko. Tylko to, co teraz powiem, zostaje między nami, okej? Prawdopodobnie w piątek usłyszymy nowy singiel Irlandczyków. Wiele wskazuje na to, że to będzie utwór Silencio, do którego teledysk powstał jeszcze przed wakacjami. Temu wszystkiemu towarzyszyć ma też oficjalna pełna zapowiedź nowego albumu, który ukaże się w listopadzie, i dowiemy się też co nieco o przyszłorocznej trasie koncertowej. To jednak prawdopodobnie nie będzie jeszcze komplet informacji. Tournée ma ruszyć w Ameryce Południowej i tutaj dostaniemy szczegóły. Natomiast co do Europy, jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało do końca. Wszystkiego najprawdopodobniej dowiemy się już w najbliższym tygodniu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Magia Kultury w Antyradiu.
1: Nowa płyta nie tylko od YouTube, ale też od Briana Adamsa. W drodze muzyk zapowiedział krążek How It's Going. To będzie 13 premierowych kawałków, które zostaną wydane na CD, na winylu czarnym albo czerwono-białym. No i będzie też wersja CD, ale w specjalnym wydaniu w książce z tekstami i ze zdjęciami. To będzie miało taki ekskluzywny, specjalny format A4. Jak to ostatecznie dokładnie będzie wyglądało, przekonamy się 6 listopada, bo wtedy premiera, a za chwilę wizytacja szefa. The Boss.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
9: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
8: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
9: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
8: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
9: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dawania Kultury w Antyradiu.
1: Bruce Springsteen, Boss w sieci. Muzyk opublikował koncertowy film z tegorocznej trasy Land of Hope and Dreams. To jest fragment na razie finałowego występu z Filadelfii. Na YouTubie pojawiło się 7 utworów, a pozostałe też w grupach będą publikowane do końca tego roku. Jakby komuś było jeszcze mało Bossa, Bruce Springsteen zapowiedział właśnie, że pracuje nad 2 albumami z premierowym materiałem. Mało tego, jeden z nich w zasadzie już jest skończony. Drugi jeszcze w przygotowaniu. Kiedy je dostaniemy? Na te informacje ciągle trzeba czekać, ale ptaszki ćwierkają, że to może być całkiem niedługo, bo Boss ponoć planuje wizytę w Europie. Koncertową wizytę, ma się rozumieć.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Po sugestiach, podpowiedziach, mrugnięciach okiem mamy oficjalną zapowiedź. Oasis wracają na trasę koncertową. Bracia Gallagher zagrają w przyszłym roku, no na przykład w Manchesterze 11 razy. Do tego pojawią się w Monachium, Amsterdamie czy w Barcelonie. Do Polski, palcem na mapie, panowie nie dojechali. Najbliżej nas wspomniany już koncert w Monachium. Ale jeżeli jesteście nim zainteresowani, a właściwie to nimi, bo na razie zostały zapowiedziane dwa występy w Monachium, to musicie zarejestrować się do zamkniętej sprzedaży. Bilety nie będą dostępne dla wszystkich. Hasło dostaną tylko zarejestrowane i wylosowane osoby, które wcześniej wskażą trzy miasta, które je interesują, jeśli chodzi o koncerty Oasis, przejdą test na fana Oasis, nie żartuję, no i zostaną ostatecznie zaakceptowane. Wszystko ma się rozegrać jeszcze w tym miesiącu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Wysyp płytowych nowości przed nami. Wspominałem już o YouTube, wspominałem o Bryanie Adamsie, a tu panowie z Kings of Leon też się zapowiadają. I to już na całkiem niedługo. Zespół zapowiedział płytę Oh My Beloved na 6 listopada. Czego możemy się spodziewać? Na razie nie ma za wielu konkretów. To, co mamy, to przedsmak w postaci pierwszego singla My Whole World. To jest jeden z 13 premierowych utworów, które będą czekały na fanów na nowej płycie. Jak już wspomniałem, premiera 6 listopada.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Nie tak głośno na tej letniej scenie progressive w Warszawie, jak to malują. Właściciele przeprowadzili kolejne pomiary hałasu i, jak zapewniają, tym razem przebadali 3 miejsca przy zabudowie mieszkaniowej. Poziom dźwięku, owszem, dochodził do granic dopuszczalnych norm, ale ich nie przekraczał. Organizatorzy imprez zapewniają też, że ciągle pracują nad zmniejszeniem tego, co jest najbardziej uciążliwe, czyli rozchodzenia się niskich tonów. No znaczy po prostu buczenia i dudnienia, na które narzekają sąsiedzi progressive. Na pewno nie możecie narzekać na mojego sąsiada antenowego, który już za chwilę przejmuje stery w Antyradiu, Konrad Czubaj na posterunku. Ja tymczasem dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro na Prawdę Antyradia, na Rock Newsy, a na kolejną Pełnię Kultury za tydzień. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Słuchaj, Marian, no. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradio.
1: Konrad Czubaj, dzień dobry w niedzielę i tradycyjnie niedzielny skok w rok rozpoczynamy od wysokiej belki, zaglądając do księgi rekordów Guinnessa. Dzisiaj świat gamingu. Rekord Guinnessa w największej liczbie kliknięć myszką komputerową w ciągu minuty wynosi 760 kliknięć i należy do tureckiego gracza e-sportowego Yigita Yigoxa Arslana. To przekłada się, proszę Państwa, na prawie 13 kliknięć na sekundę. Także kiedy Yigit wyciąga cyfrowy karabin, no to lepiej uciekać. No to możemy wykonać skok, a na dobry początek dnia energetyczny numer.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Jak się okazuje, piłkarze kupują nie tylko drogie samochody i zegarki, czasami nawet książki. Znany na cały świat Erling Haaland zafundował bibliotece w swoim rodzinnym mieście najdroższą książkę w kraju, czyli Sagi Królewskie z końca XVI wieku. A za starodruk zapłacił około 120 tysięcy euro. Dla niego to w sumie niewiele. Napastnik dodał, że sam nigdy dużo nie czytał, ale że żałuje. No właśnie, mówi się, że kto czyta, nie błądzi, ale chyba to nie dotyczy piłkarzy. Haaland na boisku zupełnie nie błądzi.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

0: Antyradiu.
1: Słuchamy Antyradia w niedzielę, a tymczasem mam dobre wieści dla fanów Rammsteina. Zespół przyszykował film koncertowy Live in Mexico City, który pojawi się w kinach 4 listopada, a kilka tygodni później na fizycznych nośnikach. Proszę tylko uważać, żeby Państwu głośniki nie spłonęły. Teraz zresztą też, bo Rammstein przejmuje antenę Antyradia.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: No, trochę odlecieliśmy, aż na księżyc. The Police i Walking on the Moon. To jest niesamowite, jakie to trio potrafiło wyczarować brzmienie. Niewiele jest zespołów, które są tak oryginalne i trudne do podrobienia, przy czym zaznaczmy, że oni też bardzo lubili nowe muzyczne technologie i jest to taka historia, że przy większym przypływie gotówki The Police obkupili się w pewnym sklepie w sprzęty różnej maści, co wpłynęło znacząco na ich kompozycję i brzmienie, między innymi na zastosowanie echa czy też delayu, tak jak w tym utworze. Dochodzi 11:00, do usłyszenia w przyszłej godzinie.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Bill Levalo, a.k.a. BV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.
3: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Minęła 11, Konrad Czubaj, zapraszam na drugą godzinę Skoku w Rok. Ostatnia niedziela lata w kalendarzu, proszę korzystać na całego, bo wkrótce pogoda ma się drastycznie zmienić. Natomiast niezależnie od pogody mam informację, która Was z pewnością rozgrzeje i niebawem podzielę się nią na antenie Antyradia.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Słuchacie Antyradia w niedzielę, a my szykujemy dla Was naprawdę dużą atrakcję na przyszły tydzień. Otóż 24 września, czyli we czwartek, odbędzie się Dzień Stonim Iommim. Konkurs będzie trwał na antenie przez cały dzień, a w każdym z programów Desperanos, Ostry Dyżur, Rokomotywa i Parza z Głośników podamy fragment hasła. Natomiast osoba, która złoży je w całości, wykona zadanie kreatywne, dostanie szansę na zdobycie prawdziwego rarytasu, a będzie to zaledwie jeden z kilku na świecie winylowych egzemplarzy nowego singla Tonego Iommiego World Alone z podpisem legendarnego gitarzysty. Także jest o co walczyć. Przypomnę, to we czwartek, Dzień z Tonym Iommim w Antyradiu.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy

0: autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone, z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha! Media Expert
6: to you. Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: w Antyradiu.
1: Pearl Jam i Jeremy w Antyradiu, czyli utwór z albumu, który całkiem niedawno obchodził 35. jubileusz. A przed nami zespół, który ostatnio zameldował się we Frankfurcie nad Menem i którego mogli posłuchać nasi słuchacze. Między innymi 13-letni Filip, który w planach miał oświadczyć się Emily. Ciekawe, jak się to potoczyło.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Grupa AC/DC wyciąga duży kaliber Big Gun na zakończenie tej godziny skoku w rock. Natomiast w przyszłej godzinie opowiem o produkcie, na punkcie którego Nowojorczycy oszaleli.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
7: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: w Antyradiu.
1: Dzień dobry w niedzielę, 20 września. Konrad Czubaj, zapraszam na kolejną godzinę Skoku w Rok. Dzisiaj m.in. dzień doceniania żony, ale także dzień parówki. Jak wiadomo, bez parówki nie ma hot doga, ale hot dogi no, już nie są takie hot w Nowym Jorku. Teraz hot jest inny towar, o czym powiem za chwilę.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: No to przenosimy się do Nowego Jorku, konkretnie na Manhattan, gdzie mieszkańcy zwariowali na punkcie chleba. Pewna piekarnia sprzedaje żytni chleb na bazie austriackiego przepisu z XVII wieku. Jest to ich jedyny produkt i za bochenek trzeba zapłacić $60, czyli około 230 zł. Ponoć do piekarni ustawiają się czasami kolejki. No cóż, za głupotę się płaci.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Po reklamie.

0: Antyradiu.
1: Lady Punk w Antyradiu, a do premiery filmu Mniej Obcy coraz bliżej. Przypomnę, to jest obraz inspirowany życiem Jana Borysewicza, który pokaże wyboistą drogę do sceny, do sławy, a także początki zespołu Lady Punk. Polska premiera 7 października.

0: Antyradiu.
1: Dance Macabre, bardzo energetyczny numer od Ghosta. Dzisiaj mówiłem o filmie koncertowym Rammsteina, który trafi do kin w listopadzie, natomiast Ghost zaprezentował już fanom swój film koncertowy pod koniec sierpnia. A my zbliżamy się do końca godziny, niebawem wybije 13.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Dzień dobry, w ostatniej godzinie Skoku w Rok, w niedzielę 20 września, Konrad Czubaj, kłaniam się, a w tej godzinie m.in. Judas Priest, Muse czy The Rolling Stones. Opowiem też o tym, że Polakom wróciła ochota na mięso.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: No, ciekawe dane publikuje GUS. Mimo panującego w ostatnich latach trendu na dietę roślinną, Polacy zwiększyli spożycie mięsa. A może właśnie dlatego? Już się roślinki trochę znudziły. W 2024 roku to było około 76 kg mięsa na mieszkańca, na obywatela, natomiast w zeszłym roku 82 kg, o 7,5% więcej. Jak sądzą eksperci, może to być skutek większego zainteresowania dietą opartą na białku. To jest z kolei nowy trend, wysokoproteinowy. A w Antyradiu trendy się nie zmieniają, trzymamy się swojego, czyli muzyki rockowej, i jesteśmy odporni na wszelkie trendy.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w

0: w Antyradiu.
1: A teraz będzie o kosztownej pomyłce przy terminalu. Pewna seniorka kupiła rogalika w piekarni na dworcu głównym w Winterthur w Szwajcarii. Natomiast podczas płatności kartą najprawdopodobniej pomyliła pole na napiwek z miejscem na kod PIN. W efekcie z jej konta pobrano ponad 1612 franków szwajcarskich, około 7,5 tysiąca złotych, niecałe. Ja wiem, może się nie pomyliła. Chciała po prostu dać taki napiwek, a media od razu, że jak stara, to się pomyliła i nie ogarnia. Może miała po prostu gest, rogalik był wyjątkowo dobry, a obsługa uśmiechnięta.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: I tym oto sposobem dotarliśmy do finału naszej audycji. To był niedzielny skok w rok, który miałem dla Was przyjemność poprowadzić jak zawsze, a niebawem klasyczna lista przebojów, więc dużo dobrego i sprawdzonego grania zaprasza Bartek Synowiec. A ja życzę pięknego popołudnia i udanego tygodnia. Konrad Czubaj, do usłyszenia.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Klasik 40.

0: Cranberries to nowość na naszej liście. Tylko tu, tylko w tym programie możecie doczekać się nowości pochodzących z 1996 roku, bo to oczywiście klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Zapraszam do 18 na przegląd naszej ryczącej klasycznej czterdziestki.
1: Klasik 38.

0: To jeden z tych kawałków, który magicznie cofa nas do lat 90., przywołując dobre wspomnienia i genialny debiutancki album formacji Pearl Jam. Alive dzisiaj na miejscu 37, oczko wyżej, dużo starszy, ale jakże pięknie starzejący się klasyk.
1: Klasyk 36.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

0: way to heaven.
1: Stairway to Heaven powoli, jak na ten tytuł przystało, schodek po schodku pnie się w górę klasycznej listy przebojów. Zaglądamy teraz po raz pierwszy do propozycji, do naszej listy. Na początek zaproponujemy coś z naszego kraju. To piosenka z albumu nazwanego po prostu O, z wykrzyknikiem. Część z Was już zapewne wie, że chodzi o drugi album grupy Manam.

0: Reklama. Zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Po reklamie.
5: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 30.

0: AC/DC niczym grzmot przed chwilą w Antyradiu na 29. miejscu dzisiejszego zestawienia klasycznej listy przebojów. Bartek Senowiec, kłaniam się i zapraszam. Jeszcze sporo będzie się działo do godziny 18. Teraz na przykład przyszła pora na Mistrza nad Mistrzami.
1: Klasik 28.

0: Radiohead z początków swojej kariery, dokładniej ze swojego debiutanckiego albumu Pablo Honey, wydanego w 1992 roku i to we wrześniu, czyli o podobnej porze roku co teraz, ale rzeczywistość była zupełnie odmienna od dzisiejszej. Nie było na przykład ogólnodostępnego internetu, a mimo wielkich zmian, jakie zaszły na świecie, Creep doskonale broni się i przetrwał próbę czasu. Czas na miejsce 26.
1: Classic 26.

0: Audycja Nie Hańbi. Odpalaj antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gies wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Grupa Weezer melduje się na miejscu 24. Cały czas słuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Zaglądamy ponownie do propozycji do listy. Tym razem też będzie po polsku. To piosenka pochodząca z albumu Salon Recreativo, nagranego w 2001 roku przez grupę Kult.

0: Audycja Nie Hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: to pan David Bowie w towarzystwie doskonałych gitarzystów Stevie'ego Raya Vaughana i Nile'a Rodgersa. A jeszcze sporo świetnych gitarzystów zagra w dzisiejszym wydaniu klasycznej listy przebojów. Bartek Senowiec, kłaniam się ponownie. No właśnie, a propos fenomenalnych gitarzystów, czas na pana, który nazywa się Cherry Cantrell.
1: Classic 18.

0: Prosto ze stanu Tennessee, grupa Kings of Leon i ich najbardziej rozpoznawalny hit Sex on Fire dzisiaj ląduje na miejscu 17. To jeden z najmłodszych numerów na liście, bo pochodzi z roku 2008. Teraz skaczemy o dekadę wcześniej, czyli lądujemy ponownie w kolorowych latach 90.
1: Classic 16.

0: Deșteptarea Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
11: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
12: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
11: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
12: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
11: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
26: Mamy niskie ceny.
27: Po reklamie.
28: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

Acid Land nie poddaje się i cały czas jest z nami na liście. A kto może dołączyć do klasycznej listy przebojów, to zależy oczywiście od Was, szczególnie, że czas na propozycje do kolejnego zestawienia. Nie mam wątpliwości, że ten numer będzie z nami na dłużej w niedzielne popołudnia, bo wiem, jak przez słuchaczy Antyradia kochany jest ten zespół, który przed nami.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
4: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Klasik 10.

0: Pan urodzony w Stanach, o czym bardzo lubi śpiewać, czyli Bruce Springsteen w Antyradiu. Już w pierwszej dziesiątce dzisiejszego zestawienia klasycznej listy przebojów, na którą zaprasza Bartek Synowiec. Kłaniam się nisko po raz ostatni, bo przed nami już tylko 8 najwyżej notowanych kawałków plus jedna propozycja. Ósemkę otwierają dzisiaj panowie z Foo Fighters.
1: Classic 8.

numer na siódmym, a przed nami ostatnia na dziś propozycja do kolejnych zestawień klasycznej listy przebojów. A będzie nią wielki hit, piosenka jednoznacznie kojarzona z tym właśnie artystą, który nie tak dawno występował w Polsce w łódzkiej Atlas Arenie jako jeden z hollywoodzkich wampirów, czyli członek grupy Hollywood Vampires, Alice Cooper i Poison. To właśnie nasza ostatnia propozycja.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
7: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
1: No to tak, mamy pendrive'y tak. i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
0: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
2: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
23: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
24: Elektryk? Pewnie drogi.
23: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
24: Co? Z serwisem i gwarancją?
23: I tylko 10% opłaty wstępnej.
24: Tylko gdzie jest haczyk?
23: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
24: Czekaj, 30 tysięcy?
23: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55%. Lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Dzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu. Piotr Frank Marciniak zapraszał na program Niedzielny Sportowiec. No, przyznam szczerze, że pogoda jest marniuteńka. Nie wiem, czy jakby ktoś mi teraz powiedział, żebym uprawiał sport, to skakałbym z radości. To znaczy, jakbym skakał, to oczywiście przy okazji uprawiałbym sport i to mogłoby się nawet jakoś połączyć, ale ile mógłbym tych podskoków wykonać? 4, 5, maksymalnie 7 i wystarczy, bo jeszcze bym się spocił. No dobrze, przed nami kolejny program, trochę się dzieje w sporcie i siatkówka, i koszykówka, i trochę futbolu, i powołania do reprezentacji, i meczyki kadry. Zobaczymy, za co się złapie i co się wydarzy do godziny 20. A oprócz tego, jak zawsze, same dobre, przyjemne kawałki o tej porze. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 16 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, 9 września rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Zakończą się 26 września. Cztery kraje organizują tę imprezę. Bułgaria, Finlandia, Rumunia oraz Włosi. Polska trafiła do grupy, gdzie rozegrała już swoje meczyki. No i przypomnijmy, że stuknęliśmy Portugalię 3-0, Izrael także 3-0, Macedonię Północną również 3-0, Ukrainę także 3-0. No i potem przyszła ta nieoczekiwana porażka z Bułgarią 2-3. To był ostatni meczyk grupowy, ale już bez wpływu na sytuację w tabeli. Polacy wyszli z miejsca pierwszego. 5 spotkań, 13 punktów, w setach 14-3. No po prostu na miękko zrobiliśmy fazę grupową. No i przyszła faza pucharowa 19 września. Polacy zdmuchnęli Łotwę 3-0. Bardzo łatwy meczek do 17, dwa razy do 16 i awansowaliśmy do ćwierćfinału. I w tym ćwierćfinale zagramy już we wtorek o godzinie 18 w Sofii, a rywalem będą Niemcy. Niemcy bowiem, oni wyczesali Bułgarów 3-2 i odesłali ich do domu, a że to jest w Bułgarii, to daleko nie mieli, żeby iść nawet z buta. Polska-Niemcy, 18 w Sofii już we wtorek.

du hast mich. Du hast.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, przenieśmy się teraz na angielskie boiska. W piątek, 18 września, rozpoczęła się piąta kolejka w Premier League i od razu od grubego uderzenia. Brentford ograło Chelsea 3-0. Wczoraj Koguty przegrały z Aston Villa 2-3. I Tottenham znowu w kłopotach. Newcastle United pokonało Hull City 2-1. Everton wygrał z Ipswich Town 1-0. Brighton nieoczekiwanie pokonał mistrza Anglii Arsenal Londyn 3-0. Natomiast w ostatnim wczorajszym spotkaniu Nottingham Forest przegrywa z Coventry City 0-1. W dzisiejszych meczykach Manchester City postrzelał w meczu z Sunderlandem, wygrywając 5-3. Bournemouth przegrało z Liverpoolem 0-1. Leeds United, Crystal Palace, tu bez bramek trwa meczyk Fulham kontra Manchester United. 51. minuta i na razie w dalszym ciągu bez goli. Zerknijmy, jak to wygląda w tabeli. Z kompletem zwycięstw Manchester City 5, bramki 13 do 5, 15 punktów i to absolutny lider w Premier League. 3 punkty traci Arsenal, Brighton na miejscu trzecim, natomiast tabelę zamyka Fulham na 20, Tottenham jest na miejscu 19, a Coventry zajmuje miejsce 18.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 11 minut godzina 19, teraz czas na trzecią serię gier w Lotto Superlidze piłkarzy ręcznych w sobotę. Piotr Kowianin, Piotr Kup Trybunalski przyjechał do Głogowa na mecz z Chrobrym. No i przegrał to spotkanie 21-41. W sobotę Wybrzeże Gdańsk pokonało Śląsk Wrocław 36-28. Trwa przerwa w meczyku Wisły Płock z KPR Legionowo. Nawciarze prowadzą 16-12. Natomiast w poniedziałek o godzinie 18 dwa spotkania. Gwardia Opole zagra z Handball Stal Kielce. Stal Mielec, przepraszam, natomiast Industria Kielce także w poniedziałek o 18 zmierzy się z MMTS Kwidzyn. Zakończenie trzeciej kolejki gier w Lotto Superlidze piłkarzy ręcznych w środę o 20.15 MKS Kalisz podejmie Ostrowie Ostrów Wielkopolski. I jeszcze jedna informacja z futbolu. Kilkanaście minut temu zakończyło się derbowe spotkanie w La Liga. Atletico Madryt pograł Real Madryt w derbach Madrytu 2-1. No i co? I wielki mu teraz ma ciepło, a już niebawem może zrobić się gorąco. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o La Liga. 10 minut do 19.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepsze.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 19, druga połowa programu Niedzielny Sportowiec. Rozpoczynamy od reprezentacji Polski. Trener Jan Urban ogłosił powołania do kadry na wrześniowo-październikowe mecze Ligi Narodów. Jest 5 nowych twarzy, a do drużyny ponownie wracają Tymoteusz Puchacz, a także Kacper Urbański. Bramkarze to Marcin Bułka, Kamil Grabara już wypadł, jest także Mateusz Kochalski, Jan Bednarek jako obrońcy, Matykarz, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Wojciech Mońka, Tymoteusz Puchacz, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek, pomocnicy Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Wiktor Nowak, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Lisz, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Nikola Zalewski, Piotr Zieliński. No i wśród napastników Robert Lewandowski, Adrian Benedyczak, a także Karol Świderski oraz Mateusz Żukowski z Magdeburga. Przed reprezentacją Polski aż 4 spotkania podczas tego zgrupowania. Pierwszy meczek już z Bośnią i Hercegowiną u siebie w piątek 25 września. Potem na wyjeździe w poniedziałek zagramy ze Szwedami. Następnie z Rumunią w piątek 2 października. I na koniec wyjazd Bośnia i Hercegowina. Poniedziałek, także 5 dzień października, ten mecz się odbędzie. 4 spotkania polskiej kadry w takim oto pakiecie. Dostaniemy emocje i zobaczymy, czy to jest ta drużyna i ten moment, kiedy to wszystko zagra jak trzeba, a my będziemy zmierzać w kierunku wyższej klasy rozgrywkowej, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. Wspaniały numer o tej porze. Niedzielny sportowiec, 9 po 7 wieczorem.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19 minut po godzinie 19. Teraz słów kilka o koszykówce. Dziki Warszawa walczą o udział w fazie grupowej Basketball Champions League. No i droga do tego była bardzo długa, kręta i pełna niebezpieczeństw. W ćwierćfinale Dziki Warszawa ograły VfL Ryga 102-95. Potem przyszedł półfinał, niesamowicie emocjonujący meczyk z hiszpańską drużyną Rio Breogán Lugo. Zakończone to spotkanie zwycięstwem Dzików z Warszawy 111-110. To były wielkie emocje i wielki sukces koszykarzy z Warszawy. No i przyszedł moment, kiedy trzeba będzie już postawić kropkę nad i zdecydować się, czy chcemy grać w tym wielkim, w tej wielkiej grupie, w fazie grupowej Basketball Champions League. No ale trzeba pokonać będzie już ostatnią przeszkodę, a tą przeszkodą są Niemcy z Rasta Wechta. Meczek już za 10 minut i to jest ten wielki finał, który zdecyduje, czy w przyszłym sezonie będziemy oglądać polski zespół w tej prestiżowej edycji Champions League koszykarskiej. I zobaczymy, jak to się zakończy, mecz o 19.30, w którym, przypominam, Dziki Warszawa zmierzą się z Niemcami Rasta Wechta. Płonę, płonę i dziwne.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Tydzień dał ci w kość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w Antyradiu. Twój sobotni azyl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 25 minut godzina 20, czas na Ekstra Klasę. Dziewiąta kolejka rozpoczęła się w piątek 18 września od meczyku Widzew Łódź kontra Wieczysta Kraków, zakończonego remisem 2-2. W piątkowy wieczór Wisła Kraków w ostatniej chwili ograła Śląsk Wrocław 2-1. Wczoraj Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2. GKS Katowice 3-2 wygrał z Krakowią. Natomiast w wczorajszym meczu wieczornym Motor Lublin zremisował z Górnikiem Zabrze 0-0. Dziś odbyły się 3 spotkania. Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2. Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2. W meczu kolejki Jagiellonia Białystok na własnym stadionie przegrała z Legią Warszawa 1-3. I jeszcze jeden meczyk przed kibicami polskiej ekstraklasy. O 20.15 Lech Poznań podejmie Radomiaka. Jak wygląda sytuacja w tabeli na ten moment? Górnik Zabrze po 9 kolejkach, 7 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka, 22 punkty. Legia 9 spotkań, 19 oczek. Wisła Kraków jest trzecia, ma 17 punktów. I Lech Poznań na razie na miejscu czwartym, ale jak wygra, będzie miał tyle samo punktów, co Legia Warszawa. Tabelę zamyka Raków Częstochowa, 3 oczka na miejscu 18, Wieczysta na 17, 5 punktów, 6 zgromadził Motor Lublin. Informacja sprzed kilkunastu minut, trener Urban znowu ma ból głowy, okazuje się, że Adrian Benedyczak wypadł. No i niestety nie zagra w tych meczykach Ligi Narodów. Trwają poszukiwania napastnika.

0: rock and roll. Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 8 minut, dzieli nas od godziny 20. Proszę Państwa, to już ostatnia przypominajka, co jeszcze dziś można będzie zobaczyć, jeżeli mało Wam sportu. O 20.15 Lech Poznań kontra Radomiak Radom. O 21.30 Liga Portugalska, meczyk Porto Benfica. Jeżeli chodzi o La Liga, to dziś jeszcze zagra Valencia z Realem Sociedad. Mecz rozpocznie się o 21. Natomiast w Serie A Milan kontra Lecce. I chyba to by było, a nie jeszcze, nawet Francuzi mają propozycję. Olympique Marsylia, Paris Saint-Germain 20.45. Ale najważniejsze wydarzenie na najbliższe dni to wtorkowy meczyk Polska-Niemcy, Mistrzostwa Europy w siatkówce, ćwierćfinał. Początek, godzina 18. Życzę Państwu kapitalnego tygodnia, jak zawsze pięknej pogody i do usłyszenia.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zapomnij o powierzchownych plotkach z sieci. W niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss otwiera muzyczne archiwum pełne autentycznych historii i kultowego brzmienia. Prawdziwa wiedza i muzyka, która przetrwa każdą próbę czasu. Teraz rok w Antyradiu. Naucz się czytać uszami. Myślisz, że wiesz, jak wygląda życie rockowej legendy? Uchyl drzwi do świata legendarnego basisty Guns N' Roses, Duffa McKagana i jego żony Susan. W niedzielę po 21:00 wpadnij do ich prywatnego salonu na rockowe opowieści z pierwszej ręki. Three Chords and the Truth w Antyradiu. Tylko dla wtajemniczonych. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media

0: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

podcast de Rock Off am de radio. Am de radio. Najlepszy rock na świecie. Teraz Rock Off am de radio. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. W naszej rubryce 5 na 5 znani i mniej znani muzycy opowiadają o swoich ulubionych płytach. W numerze wrześniowym na zwierzenia dał się namówić Janusz Bożucki, klawiszowiec Dżemu. Opowiada, że jako dzieciak uczył się grać na pianinie i słuchał muzyki klasycznej, ale któregoś dnia mój starszy brat przyniósł do domu kasetę z nagraniami Beatlesów. Mówi: w utworach z płyty Abbey Road pierwszy raz usłyszałem fascynujące harmonie wokalne połączone gitarowymi akordami. No i zaczęła się przygoda z muzyką inną niż klasyczna. Posłuchajmy The Beatles, Something.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: Antyradio. Słuchamy dziś piosenek, bez których nie potrafi żyć Janusz Bożucki z Dżemu. Jeden z jego ulubionych zespołów to The Beatles. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza utwór Come Together. Nieco inny niż pozostałe i dotarło do mnie, jak szerokim pojęciem jest rock, opowiada. Ilekroć słyszę solo na wurlicerze w Come Together, wiem, że piano i gitary bardzo do siebie pasują, co utwierdza mnie w tym, żeby robić to, co robię dzisiaj zawodowo. The Beatles, Come Together.
1: Teraz rock w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Hity Radio.
1: We wrześniowym numerze Teraz Rocka uwielbiane przez siebie płyty przedstawia Janusz Bożucki z Jemu. Polecam album Lynyrd Skynyrd Life at the Ryman Celebrating 50 Years, mówi on. Polecam go zwłaszcza tym, którzy nie przepadają za składankami typu Greatest Hits, a chcą poznać moc muzyki Lynyrd Skynyrd. Zespół z przebojem wszechczasów Sweet Home Alabama świętuje 50 lat działalności w świetnej formie i z klasycznym brzmieniem, a dla mnie to także wspomnienie wielkiego przeżycia. 3 maja 2015 roku wystąpiliśmy przed Lynyrd Skynyrd na warszawskim Torwarze. Posłuchajmy Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
0: Teraz rok w Antyradiu. To jest nowość w Antyradiu.

0: Radio.
1: Słuchamy dziś piosenek, które do teraz rokowej rubryki 5 na 5 wybrał Janusz Bożucki, klawiszowiec Dżemu. Na koniec mój najbardziej ulubiony album Toto 4, mówi on. Zawiera największe przeboje Toto, Afryka i Rosanna, ale także mocniejsze rockowe granie, zwłaszcza w Afraid of Love. Połączenie harmonii wokalnych z przemyślanymi riffami gitary, zagrywki piana czy Hammonda mocno poruszają moją muzyczną duszę oraz są inspiracją, która trwa do dziś. Ja już się żegnam, następne spotkanie z naszym pismem w Anteradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Toto, Afraid of Love.
0: Teraz rok w Anteradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Legenda rocka i metalu, wynalazca ciężkich riffów i twórca potęgi Black Sabbath, Tony Iommi, przejmuje naszą antenę. W czwartek 24 września spędź dzień z Tonym Iommim w Antyradiu. Słuchaj uważnie i wygraj unikatowy rarytas, jeden z zaledwie kilku na świecie egzemplarzy nowego singla World Alone, z własnoręcznym podpisem legendarnego gitarzysty. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Alter Art prezentuje Rush po raz pierwszy w Polsce. 27 marca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków. W ramach 50 Something Euro Tour. Bilety na alterart.pl. Patroni medialni Onet poleca Antyradio.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Gwiazdy Rocka w Antyradiu. The Offspring.

Vias de Roca am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Free Chords and the Truth w Antyradio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth of Amteradio.
1: Hey guys, it's Duff McKagan here with you with another edition.
2: Cześć, tu Duff McKagan. Witam was w kolejnym odcinku Three Chords and the Truth. W tym tygodniu prowadzę audycję bez Susan. Pojechała do Nowego Jorku na pokaz mody Christiana Siriano. Na pewno będzie wyglądać fantastycznie i świetnie się bawić. Ja z kolei ruszam w trasę. Najpierw Dallas, potem Missouri i z powrotem Texas, a na koniec Atlanta.
1: And Missouri. And back to Texas and Atlanta on tour.
2: W roli supportu na tych koncertach wystąpi Pierce the Veil, więc zapowiada się naprawdę fajnie. Właśnie wróciłem z trasy. Niedawno zagraliśmy w Rose Bowl w Los Angeles i było absolutnie niesamowicie. Po koncercie wróciłem do domu, a tam czekała na mnie paczka. Czasami przez 2 miesiące nie mam nawet okazji zajrzeć do skrzynki ani odebrać przesyłek. Kiedy w końcu ją otworzyłem, znalazłem w środku świetną jeansową kurtkę z okazji 50-lecia Motorhead. Należę do ich klubu, co jest całkiem fajne. Od razu ją założyłem i od tamtej pory to moja nowa, ulubiona kurtka. A skoro o tym mowa, to zacznę dzisiejszą audycję od kawałka właśnie Motorhead. To Bomber.
1: With that being said, I'm gonna open the show with a little Motorhead. This is Bomber.

0: Free Chords and the Truth в Amte Radio.
1: And that was South of Heaven by Slayer. They're out.
2: A to było South of Heaven zespołu Slayer. Rock and roll zawsze jest dobrym pomysłem, kiedy Slayer gra swoje koncerty. Możemy liczyć na porządną dawkę mocnego rocka. South of Heaven to absolutnie epicki numer. Pomyślałem sobie o całej masie świetnych zespołów, które w pewnym sensie wyrosły z tego, co zapoczątkował Motorhead. Skoro mamy 50-lecie zespołu, to pogadajmy chwilę o Motorhead. Pod koniec lat 70. zaczęli łączyć punk rock z tym, co można by nazwać hard rockiem. Takim prostym, bezpośrednim rock'n'rollem. Pewnie nie do końca zdawali sobie wtedy sprawę, jak ogromny wpływ będą mieli na innych. Może właśnie doskonale wiedzieli, co robią. Tak czy inaczej, zainspirowali całą masę zespołów. This Church to niejako bratnia dusza Motorhead z tamtego okresu. Ten utwór pochodzi z 1980 roku. To Protest and Survive.

0: Three Chords and the Truth w Antiradiu.
1: And that was Hell on Wheels by Fu Manchu.
2: A to było Hell on Wheels i wspaniali Fu Manchu. W tym tygodniu w Three Chords and the Truth gramy sobie sporo cięższego rocka. Tu Duff McKagan. Właśnie zagraliśmy w Rose Bowl, Guns N' Roses oczywiście. W zeszłym tygodniu byliśmy w San Diego i było naprawdę świetnie. W Los Angeles ten koncert miał jednak wyjątkowe znaczenie. Zwłaszcza, że nie graliśmy tam od 92 roku. Tym razem supportem był Ice Cube, co było po prostu niesamowite. Nasz zespół i NWA, czyli zespół, w którym zaczynał Ice Cube, pojawili się mniej więcej w tym samym czasie. Znamy się jeszcze z dawnych lat, więc fajnie było znowu spotkać się z Ice'em i zobaczyć go w akcji. Metallica też jest teraz w trasie, robiąc to, co Metallica potrafi najlepiej. Więc jeśli macie okazję, koniecznie idźcie ich zobaczyć. Susan i ja widzieliśmy ich kilka razy podczas koncertów w Formule 360 stopni i naprawdę robi to ogromne wrażenie. A teraz coś od Metallica właśnie. To Creeping Death.
1: This is Metallica. This is Creeping Death.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan. Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: And that was Straight to Hell by Ozzy Osbourne.
2: A to było Strange to Hell Ozzy'ego Osbourne'a. Wybrałem ten numer nie tylko dlatego, że w nim gram, ale przede wszystkim dlatego, że go współtworzyłem. Właśnie dlatego chciałem go dzisiaj zagrać. W Universal Studios trwa Hollywood Horror Night, czyli taka halloweenowa impreza. Wspominam o niej, bo musiałem wyrazić zgodę na wykorzystanie Strange to Hell. Używają tego numeru w jednej z atrakcji poświęconych Ozzy'emu, utrzymanej oczywiście w horrorowym klimacie. Jeszcze tego nie widziałem, ale pewnie kiedy wrócę z trasy, wybiorę się tam i sprawdzę, jak to naprawdę wygląda. A teraz jeszcze raz Ozzy Osbourne i Straight to Hell.
1: This is Straight to Hell, Ozzy Osbourne.

0: Three Chords and the Truth of Amteradio.
1: And that was Come On, Let's Go. That was Girl School. That's another band that was like a sister band of Motorhead. They actually did...
2: A to było Come On, Let's Go, zespołu Girl School. To jedna z tych kapel, które są mocno związane z Motorhead. Wspólnie nagrali kilka singli, a chyba także epkę. Jeśli znacie Girl School, wiecie, jaki świetny to zespół. A jeśli jeszcze ich nie znacie, warto poznać historię. To pełna energii rock'n'rollowa kapela, która zaczynała na początku lat 80. i do dziś od czasu do czasu pojawia się na scenie. Zresztą kilka lat temu sam zagrałem na jednej z ich płyt, dogrywając partię basu. Ostatnio gdzieś na Instagramie minęło mi coś o UFO, świetnym rockowym zespole. Pomyślałem wtedy, że może puścić coś UFO w audycji. No to proszę bardzo, klasyk, Rock Bottom.
1: But it was UFO, the great rock band UFO, and I thought, man, I should play some UFO on the show. This is the classic Rock Bottom.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: While I was visiting the late 80s,
2: przeglądając na potrzeby dzisiejszej audycji muzykę z końca lat 70. i początku 80., oczywiście natknąłem się też na Cheap Trick. Nie mogłem więc nie zagrać czegoś z ich repertuaru. Dream Police to po prostu świetny numer.
1: So this is Dream Police by Cheap Trick.

nie robi zamieszania. Chociaż, szczerze mówiąc, trochę tęsknię za Susan. Jestem tu, Hadley. Nie wystarczam ci? Na koniec tego zestawu chcę zagrać numer, który wykonujemy na koncertach. Każdego wieczoru śpiewam jakiś kawałek. Czasami jest to Attitude Misfits, czasami New Rose, The Damned. Zdarzało mi się też śpiewać I Want To Be Your Dog i jego. Tym razem będzie to Thin Lizzy. Bardzo lubimy grać ten numer, choć nie wiem, czy publiczność zawsze go kojarzy. Dlatego postanowiłem puścić go w audycji. To jeden z tych naprawdę epickich kawałków Thin Lizzy. Pochodzi z późniejszego okresu ich działalności, z albumu Thunder and Lightning. I właśnie ten numer gramy na koncertach. Więc jeśli kiedyś zobaczycie nas na scenie i będziemy się przy czymś świetnie bawić, to będziecie już wiedzieć, czego słuchacie. Thin Lizzy i Thunder and Lightning. This is Thunder and Lightning, Thin Lizzy.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Red Hot Chili Peppers. Incubus. Yeah.

najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Kultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński, zapraszam do Antykultury w Antyradiu. Za chwilę usłyszycie mój wywiad z Kazikiem Staszewskim, który przeprowadziłem w jego domu w Gastach pod Warszawą dokładnie 18 listopada 2025 roku, a więc kilka dni przed jego wyjazdem na Teneryfę i trafieniem do szpitala. Rozmawialiśmy o fanach kultu, czyli kulturystach, i o roli instrumentów dęty w kulcie.
2: Czy dla Ciebie są fani, słuchacze, odbiorcy kultu Twoich solowych rzeczy?
3: No kolegami, koleżankami, znaczy wiesz, fani, no oni mi dają chleb generalnie i są jednym z istotnych podmiotów tego, na co zdecydowałem się pokierować swoje życie, nie? Więc to jest bardzo ważna grupa. Natomiast mamy takich fanów jeszcze takich dużo, dużo bliższych, bo od paru lat ja się zaprzyjaźniłem z taką grupą, która się nazywa Kult Turyści. I tam to są no normalnie koledzy, koleżanki, a niektórzy to bliscy przyjaciele w ogóle, wiesz, to już jesteśmy na takim etapie w ogóle prywatnym, nie? Jeszcze jest operacja Teneryfa się, wiesz, pojawiła, to jest taka druga grupa. Niektóre podmioty się nakładają, bo należą do tych i do tych, ale bardzo istotna część tego, co robię, najbardziej istotna chyba, bo w ogóle, no bo oni, bo są tacy ludzie, których ja na przykład spotykam na każdym koncercie trasy pomarańczowej. No to jest szaleństwo jakieś już w ogóle. I spora grupa jest na takiej stopie koleżeńsko-przyjacielskiej, prywatnej, nie?
2: Zawsze powtarzasz na koncertach właśnie, gdyby nie wy, nie byłoby...
3: No bo tak, no bo gdyby oni nie przychodzili, wiesz, na te koncerty, wszyscy już generalnie, to nie wiem, czy byśmy to, wiesz, jakoś ciągnęli, no. Bo ja nie wierzę w jakieś takie pisanie czy komponowanie do szuflady, nie? Żeby tylko tam sobie tam trzymać. Ponoć laty są, no, ale dla mnie cały sens to jest konfrontacja właśnie ze słuchaczem, z widzem i po to robimy. I gdyby ich nie było, to nas by pewnie też nie było. Ale oni kiedyś mi odpowiedzieli, ale gdyby was nie było, to by nas nie było. Nie? I to takie sprzężenie zwrotne następuje.
2: Jak ważni są dla Ciebie właśnie ci kulturyści, bo kult turyści, bo to jest taka grupa, faktycznie taka grupa najbardziej widoczna na koncertach. To jest grupa, tak jak sam mówisz, że ona...
3: No nie, teraz ta druga jeszcze operacja Teneryfa, to jest tam krakowskie środowisko. Znaczy tam się to zaczęło w ogóle. Oni nam niezwykle pomogli w ogóle w organizacji tego koncertu na Teneryfie. Wymieniali się możliwością zakupu jak najtańszych biletów, jak najtańszych noclegów i tak dalej. I myślę, że to oni sprawili, że ten z początku szalony pomysł obrócił się w ciało i to się udało zrobić. No a teraz no to jest... No też, wiesz, w zeszłą sobotę wypełniliśmy po raz pierwszy spodek sold out w ogóle, nie? Bo to są ludzie w moim wieku, bo to są ludzie, którzy mają dzieci, te dzieci mają wnuki i w ogóle... Załoga się powiększa, no.
2: Czy co, ta Teneryfa to był ich pomysł?
3: Nie, to był mój pomysł, ale oni bardzo nam pomogli organizacyjnie, no. Zrobili całe takie jakby wydarzenie socjologiczne i z drugiej strony właśnie takie organizacyjne, że tyle ludzi tam się zjechało, no. Myślę, że gdyby nie ich aktywność, no to trochę mniej by było.
2: Czy fani czasem bywają uciążliwi? Ciebie?
3: Nie. Ja wiem, że wiesz, że jakby reguła tego, co robię, wymaga ode mnie jakiegoś tam współuczestniczenia w ich życiu, krócej lub dłużej. Wiesz, ja jestem humorzasty, no czasami, wiesz, no, jest kilku takich, którzy w Rzeszowie jest taki koleś, który po prostu zawsze czyha na mnie z jakąś stertą, znaczy rzeczy do podpisania. Ja to oczywiście robię, ale on jest już tak namolny, że jak go widzę, to mnie mrozi trochę w ogóle, wiesz. Ale generalnie jest to mój obowiązek. to raz. Dwa, wypędzam z siebie, jeżeli mam jakieś takie w ogóle niedobre myśli na temat w ogóle interakcji z kimkolwiek z nich. I to jest jeden, o ile nie najważniejszy element tego, co zdecydowaliśmy się robić, nie?
2: Czy zastanawiałeś się z jakimś psychofanem? Miałeś jakiegoś psychofana?
3: Ja sobie Facebooka jakiś czas temu założyłem. Jest dużo ludzi, którzy mnie nie lubią, no ale oni, nie, ich się nie zalicza do fanów. No raczej to są tacy, którzy... No wiesz... Jedni lubią to, drudzy lubią tamto, no mają prawo mnie nie lubić i w ogóle i gadkę, że się skończyłem, to ja już od 40 lat słyszę w ogóle, nie wiem, co to mnie nie dziwi specjalnie, ale większość to są ci chyba, mają w sercu ciepłe uczucia do mnie, no.
2: Co takiego najdziwniejszego dostałeś w prezencie od fanów? Albo co najbardziej zapamiętałeś z tych rzeczy, które dostałeś?
3: O rany, nie wiem, no. Chyba takim największym w ogóle i początkiem w ogóle interakcji z kulturystami, mogę to określić mianem prezentu, to było zaproszenie na mnie i Ani bycia świadkami na ślubie jednej pary stamtąd, nie? No bo wiesz, oni dużo dłużej istnieją niż nasze interakcje trwają, ale wszyscy z tego, co mi potem opowiadali, to się strasznie wstydzili w ogóle, wiesz, do mnie zbliżyć, do mnie zagadać. A ta para generalnie przełamała takie bariery i właściwie jesteśmy teraz, no nie wszystkich znam z twarzy, generalnie prawie wszystkich, no z imienia i nazwiska nie. To był ten taki prezent, który mi jakby poszerzył, no wiesz, różne takie gadżety, na przykład różne smakołyki dostajemy tam w ogóle, wiesz, jesienią i tak dalej, ale... Wiesz, wielka rzecz to jest to, że oni zawsze na jakimś koncercie są, wiesz, oni nawet 2 lata temu, bo w tym roku było mniej, nawet kilkanaście osób do Stanów za nami pojechało. Zresztą nazwa Kult Turyści ma takie swoje drugie dno, że oni są i turystami, i fanami kultu, to znaczy bardzo spora ich grupa była na Islandii, jak graliśmy koncert, nie? Zwiedzanie, poznawanie nowych miejsc w ogóle na świecie, a na dokładkę koncert kultu, nie? I to jest piękne.
2: Część też fanów została ochroną w pewnym momencie, prawda?
3: Tak, tak, tak.
2: I to też jest ciekawy wymiar tej bycia fanów, bo oni stali się jakby częścią też ekipy kultowej.
3: Oni się stali częścią ekipy kultowej i do takich większych imprez są niezbędni. Oni ten koncert na Teneryfie uratowali właściwie, przynajmniej kilku z nich. Znaczy dwóch to było z naszej takiej stałej ochrony, Darek Chylak i Mzyku, ale ich było tylko dwóch. Jak zaczęliśmy koncert, okazało się, że ta hiszpańska ochrona po prostu nie panuje nad tym pływaniem tam w ogóle, wiesz, i tak przerzucaniem tych ludzi. Nie reagowali, więc ci ludzie spadali na ziemię. Albo jak reagowali, to reagowali bardzo brutalnie. Więc było, wiesz, gdzieś tam w 7 minucie koncertu wezwanie do utworzenia pospolitego ruszenia, nie? No i zjawili się też i kulturyści. No i jakoś ten koncert, już wtedy wiedziałem, że się dobrze potoczy, bo już było wszystko. Teraz jedziemy z własną ochroną, też oni się, z tego co wiem, wszyscy wybierają. Ale już wcześniej było tak, że jak jakieś były większe imprezy, typu Spodek, Hala Ludowa, czy nawet z mniejszych Stodoła, to nasza żelazna ochrona jest tam, to są 4 osoby, ewentualnie 5, ale czasem potrzeba więcej, no to nie, oni bardzo chętni są do tego.
2: Czy czuje się cały czas saksofonistą?
3: Nie, ja się nigdy nie czułem saksofonistą w ogóle. To było tak, że to wynikało z tego, że ja na początku swojej kariery estradowej, nazwijmy to, to się bardzo niepewnie czułem na scenie. No, jeszcze jak śpiewałem, no to było okej, okay, no, ale były stawki instrumentalne. No i co ja mam wtedy robić? Jeszcze nie miałem takich tam tych ruchów opanowanych, wydawały mi się nienaturalne. Ja w ogóle tańczyć nie lubię, nie mówiąc już o potrafieniu. W ogóle poruszać się na scenie też tak jakoś, pamiętam, wtedy nie miałem. Tak stałem z tymi rękami opuszczonymi. ziemi. Mówię, no coś trzeba w tych miejscach zapchaj dziurę jakoś zrobić. No i wtedy wpadłem na pomysł, że będę grał na saksofonie, nie? Zresztą to był ten czas. Nie, to było wcześniej jednak, nie, bo to potem to tak zobaczyliśmy, że to właściwie sekcja dęta, najpierw jeden saksofon, potem drugi po odejściu Wieteczki i Szymoniaka z Pawłem Szerańcą robią taką, no, dobry dodatek do takiej stricte rockowej formuły w ogóle, jaka jest, nie. No i teraz to się tak rozrosło, że mamy trzech już dęciaków. Nawet był moment, że było pięciu, bo jeszcze był, to było w czasach, jak Janek Grudziński, świętej pamięci, po raz pierwszy z Kultu odszedł. No to grał z nami przez dwa lata bodajże Jacek Rodziewicz, a on był i saksofon. Teraz w ogóle kupiłem Jazz Forum w tym roku i Jacek Rodziewicz został wybrany najlepszym saksofonistą polskim w kategorii saksofonu barytonowego, nie? Ja tam się dołączałem, także było nas pięciu w pewnym momencie, nie? I ja muszę powiedzieć, że sam się nie mogę nadziwić, że będąc takim kompletnym analfabetą muzycznym, ja zaczynałem swoje partie saksofonowe w ten sposób, że jeżeli zespół grał na przykład akord A, no to ja uważałem, że też mam grać ten akord A, żaden inny. Zresztą nigdy się nie uczyłem grać na saksofonie, miałem krótko nauczyciela takiego indywidualnego przez parę spotkań, no ale to był Tomek Świtalski z Kryzysu, który miał również blade pojęcie o graniu na saksofonie i on mnie nauczył źle grać na alcie, nie? Źle grać na alcie, bo tam te wszystkie saksofony od sopranowego, od sopraninowego właściwie do basowego, bo istnieją takie w ogóle, tylko są robione na zamówienie, one są wielkości wysokiego człowieka, no to tam się transponuje te dźwięki, nie? On mnie tak nauczył, że to tak jakby się na pianinie grało w ogóle, nie? No potem mi Janek Grudziński, który po szkole muzycznej jest, pokazał, że istnieje coś takiego jak harmonia, albo tonacja, nie? I że można grać inne melodie właśnie, bo ja miałem dryg do układania pod jakikolwiek akompaniament jakiejś melodii od zawsze, nie? Tu mówiłem, dlaczego tego na saksofonie nie można zrobić, nie? No bo tu A, to ja też A. I Janek mi napisał, on mnie tam meandry jakiegoś tam kształcenia muzycznego nie, tylko mi napisał, że jak zespół gra w tonacji A, to ja mogę grać na saksofonie następujące dźwięki. Miałem, pamiętam taką kartkę A, H, G, E i tak dalej. To było dla mnie kopernikańskie odkrycie w ogóle. Ja z tą wiedzą teraz sam się sobie dziwię, naprawdę samodzielnie ułożyłem kilkanaście całkiem dobrych riffów w ogóle na saksie. Do Krwi Boga ułożyłem, do Polski, do Wódki, do Pilotów. No, do paru takich piosenek, gdzie ci zawodowcy, którzy teraz stoją za mną, oni odtwarzają moje melodie, które ja wymyśliłem, nie? To jest coś takiego, wiesz, jakby, no może z lekką przesadą, ale jakby małpa napisała książkę w ogóle, stukając na maszynie w ogóle. Ale to bym musiała czytać, ale wiedząc już takie, wiesz, podstawowe rzeczy, a potem no to już jednak zrezygnowałem, znaczy już dawno nie grałem na saksofonie, chociaż teraz tutaj stoi taki saksofon, kupiłem na wyspie Lanzarote, naprawdę unikat z Elmera z 63 roku, odrestaurowałem go i nawet na proformie zagrałem solo na nim, mimo że to jest zupełnie inna bajka niż saksofon altowy. A skąd się dowiedziałem, że gram źle na altowym saksofonie? Bo jak nagrywałem Melasę, to tam chciałem zrobić takie dwugłosy, a baryton, to nie jest baryton, to jest tenor, ale Jacek Rodziewicz zostawił baryton właśnie w studio. Ja mówię, no to zagram tak samo, układ palców taki sam i tak dalej. I okazało się, że to się nie klei się. Dlaczego się nie klei? Nie klei się dlatego, że alt jest mały i ma bardzo krótki słup powietrza, więc można oszukać językiem trochę, układem ust, układem strojka, że tam tak nie stroi, ale mało kto to wysłyszy. A baryton jest wielki, nie? I tu już się nie da oszukać, nie? I wtedy się okazałem, że ja całe życie gram nieprawidłowo w ogóle, nie, i tak, więc zarzuciłem to.
2: Powiedz mi, lubisz w ogóle brzmienie dęciaków?
3: Lubię. Najważniejsze w zespole jest perkusja i bas. To są najważniejsze instrumenty. I ktoś mi kiedyś bardzo dawno temu powiedział, to jeszcze 80. lata były, czym my się odróżniamy od innych zespołów w ogóle takich. Bo myśmy zaczynali kompozycję zawsze nie od gitary czy od klawiszy, tylko od groove'u, od rytmu, nie? Czyli perkusja, dobrze jadący z tą perkusją bas, a inne zespoły to generalnie, no to tam wiesz, najpierw harmonia, a potem się jakiś tam rytm dodaje, nie? Trochę jest kłopot właśnie, wiesz, bo na przykład Tomek Gejs jest świetnym perkusistą, ale on nigdy nie miał takiej inwencji, że od jego jakiegoś zaczynu rytmicznego zaczynał się jakiś numer. Tomek dołącza do kompozycji. Szczota był w tej praktyce dużo, dużo bardziej twórczy, no ale to już ile to czasu minęło. Ale następna grupa instrumentów, która jest dla mnie ważna, no to są dęciaki, oczywiście. Że tak, no. Dla mnie, nie wiem czy pamiętasz taką kapelę, oni chyba istnieją nawet do dzisiaj, Spear of Destiny, gdzie oni grali najpierw na takim, z jednym saksofonem, a potem to przyjechali na Torwar, takie mieli koncerty z Klausem Mitwochem, gdzie już na dwa saksy grali. No i całe te angielskie odgałęzienie ska, specials, beat, ale to jest niezwykle istotne. Potem dobry klawiszowiec, a gitara to na końcu, gitary to wiesz, generalnie mogłoby nie być na dobrą sprawę.
2: Czyli jaką rolę dęciaki miały kiedyś, a jakie mają teraz w kulcie?
3: No wiesz, mają teraz, że robimy riffy. Raczej to nie chodzi o solowe popisy, tylko o dodanie jakby mocy całości w ogóle. Czyli te kilka dęciaków to jest kolejny harmoniczny instrument, który dodaje potęgi całemu brzmieniu. Czasami, wiesz, grają jakieś riffy, jakieś melodie, ale nie chodzi o indywidualne jakieś takie solowe, chociaż są, ale to jest rzadkość, wiesz. Powiem ci na przykład, że jak Tomek Glazik odszedł z kultu, to właściwie mieliśmy na horyzoncie dwóch saksofonistów, którzy byli brani pod uwagę, bo się znaliśmy i tak dalej. Nie chciałem w zespole mieć jakiegoś, no wiesz, gościa nie znał. To był Alek Korecki i Mariusz Godzina, nie? I tutaj właściwie Jasiu Zdunek zadecydował, a to jeszcze były czasy, kiedy grał Morawiec, który wiadomo jak grał. Warsztat gitarowy nie był jego najmocniejszą stroną. Tak samo Gruda potrafił grać też bardzo chaotycznie w ogóle i nierówno, więc Jasiu Zdunek zadecydował, że w tej sekcji dętej powinien być porządek i nie wzięliśmy wirtuoza, jakim był Alek Korecki, a bardzo chciał, tylko dobrego rzemieślnika, jakim jest Mariusz Godzina w ogóle, który w tej grupie jakby się znajduje i zachowuje porządek. No potem losy się potoczyły tak, że Janek Grudziński odszedł z kultu, potem tam, no wiadomo, historia z Morawcem i się okazało, że wiesz, że obecny nasz klawiszowiec Konrad Wartych, no to jest diament w ogóle, no bo właściwie nie diament, bo diament jest nieoszlifowany, on jest brylantem, nie? I staliśmy się bardzo takim uporządkowanym zespołem, jakim nigdy wcześniej nie byliśmy. Może dla jednych to jest zaleta, dla drugich jest wada. Nie ma dwóch gitar w końcu.
2: Właśnie, bo rola instrumentów klawiszowych zawsze była bardzo ważna przecież.
3: Zawsze były bardzo ważne, ale...
2: Przecież i Szymoniak też to było, dwa nawet.
3: No to były dwa, tak, wiesz. Zaczęło się od tego, że myśmy grali, wiesz, w różnych konstelacjach, bo albo Janek Grudziński grał na gitarze, albo na klawiszach, bo on był bardziej takim melodykiem, ale z rytmem to miał potworne kłopoty. A Szymoniak z kolei był trębaczem, albo klawiszowcem, w których nie grał Grudę i on był rytmicznie bardzo uporządkowany. No, zauważ, jak Szymoniak z Wieteską odeszli, to myśmy przez 30 lat nie mogli zagrać piosenki Młodych Wieszlarzy w takiej wersji, jakiej ona jest najbardziej znana z teledysku, bo Janek tak nie umiał grać w ogóle. Dla Janka rytm to było, wiesz, były piosenki takie, na przykład Knajpa Morderców, gdzie jest takie ta. I do tego dołącza sekcja dęta. To ja na każdym koncercie miałem w sercu głęboki niepokój taki, czy on wejdzie z tym ta równo, czy wejdzie nierówno. Jest sporo ludzi, którzy mówią, że kult się skończył w ogóle z odejściem tych... No i Banan do tego jeszcze, no przecież Banan był jeszcze wcześniej. To była jeszcze inna historia, bo Banan jest tak doskonałym muzykiem i dynamicznym, że jak grała ta sekcja dęta, to była inna sekcja dęta, bo to była waltornia i trąbka, a potem waltornia, trąbka i tenor Grazika, no który też w płucach ma tam wypierd w ogóle dobry, ale Banan tak dominował nad nimi, że dopiero jak odszedł z kultu, to ja usłyszałem, jakie oni harmonie grają, bo w ogóle była ta waltornia i oni gdzieś tam brzyczeli z tyłu w ogóle.
2: No tak, waltornia była bardzo dominującą instrumentem, ale też chyba ze względu na ten swój charakter. Taki tuby, nie? Takiego.
3: Ale wiesz, ja grałem z waltornistami innymi też, to tak dobrego nie spotkałem w ogóle. I to jest zarówno wada, jak i zaleta, który by tak dominował sekcję dętą. Bo sekcja dęta powinna być jednak taką jakąś całością, ale każdy na tym swoim poziomie, żeby to nie było oddzielnie waltornia i gdzieś tam z tyłu trąbka i saksofon, tylko jeden dźwięk, który te instrumenty wspólnie tworzą. No. A poza tym, wiesz, no on się też się całe zło zaczęło, jak on się zaczął czuć gitarzystą w ogóle. Jak graliśmy z samym Morawcem, to ten kult miał urok. Zresztą mi się wydawało, że jak zaczęliśmy, bo z Piotrkiem graliśmy przecież od 1982 roku. On świetne partie gitary wymyślał, których potem już po latach nie potrafił zupełnie powtórzyć, nie? I jak na to się wszystko nałożył Banan w ogóle z rozkręconym piecem w ogóle, no to ten Morawiec tam gdzieś tam się tam błąkał. No były płyty, gdzie praktycznie Piotrek nie grał, bo Banan zajmował swoją gitarą tyle miejsca, że on się nie miał gdzie wcisnąć w ogóle nawet, wiesz. I to też było takie chore, no. Płyta Poligono Industrial, na przykład taka ostatnia płyta z Bananem, to właściwie jest jego solowa płyta z moimi tam wokalami, ponieważ on nawet się posunął do tego, że wyrzucał partię Janka czy partię Jerzyka i sam nagrywał w ogóle, nie informując innych o tym, i sam nagrywał fakt, że większość to były jego kompozycje. I oceniał widocznie, że oni to grają źle, więc fuck off, i ja gram na klawiszach, wiesz. Płyta, której właśnie z tego powodu nie za bardzo lubię, ale parę piosenek jest tam fajnych.
2: No. Pamiętam, że dawałeś kiedyś swój mix.
3: To była chyba jedyna płyta kultu, którą nagraliśmy zupełnie osobno, znaczy ja osobno, bo ja tam miałem coś solowego, tam, a oni robili próby, ja to dostawałem i to by mogło być coś ciekawego, ale nie pod nazwą kult, na przykład wiesz, Kazik i Banan czy Kazik, to jak się obejrzysz, to właśnie widzisz, stoi zdjęcie Gary Newmana, bo to tak myśmy, on takie przynosił w ogóle historię, który mi się strasznie nie z samym Gary Newmanem, ale z Steve Army kojarzyły. To była kapela, w której Gary Newman grał, zanim zaczął robić karierę solową. Nie? Ja byłem w Londynie, jak właśnie Replikas, druga płyta Steve Army wyszła, skoczyła na pierwsze miejsce, ja ją wtedy błyskawicznie rozmontował i poszedł w solową jakby karierę, która już taka kręcąca nie była.
1: Za wami w Antykulturze, w Antyradiu, pierwsza część mojej rozmowy z Kazikiem Staszewskim.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Dziś w Antykulturze w Antyradiu wywiad z Kazikiem Staszewskim, który przeprowadziłem dokładnie 18 listopada 2025 roku, a więc kilka dni przed jego wyjazdem na Teneryfę i pobytem w szpitalu. W drugiej części rozmawialiśmy o koncertach Unplugged i pisaniu tekstów.
2: Wolisz koncerty Unplugged czy elektryczne?
3: Wolę koncert. Nie. Na pytanie, czy wolisz koncerty, czy pracę w studio, trochę inne pytanie, ale odpowiedź może być taka sama, to Lech Janerka odpowiedział, że to jest takie pytanie, czy wolisz grać na fortepianie lewą, czy prawą ręką. Lubię i te, bo są zupełnie inny charakter mają. Tutaj mamy przeważnie zawsze stojącą publikę w ogóle i ten dym i tak dalej jest ten czat, ale były też koncerty akustyczne, które podobny czat potrafiły wzbudzić, ale te krzesła tam generalnie obligują do tego, że koncerty akustyczne mają to do siebie, że już od paru lat pierwsza połowa, to są długie koncerty, to są dłuższe koncerty niż elektryczne, bo dobre ponad 3 godziny trwają. Elektryczne już nie trwają 3 godziny, wbrew obiegowej opinii. To w tej pierwszej części, która jest tam, dochodzi do setu, gdzie mniej więcej, nawet więcej niż połowa, to jest prezentacja piosenek, których nie gramy w ogóle nigdy. Albo graliśmy bardzo rzadko kiedyś tam i tak dalej. I fajnie jest poprzypominać sobie te piosenki. Ludzie słuchają, ale na końcu jest ten po prostu zestaw obowiązkowy, tam 10 numerów takich. A jak już jest jakaś większa w ogóle taka energia, forma i zadyma, no to już ci ludzie opuszczają te krzesła dużo wcześniej. Także nie odpowiem na pytanie, które wolę, bo oba. Ja w ogóle lubię grać koncerty jeszcze i to mnie, wiesz, czasami narzekam na, wiesz, bo ja w tym roku w sumie zagram, bo jeszcze nie skończyłem, 104 koncerty. Ja bym nigdy nie przypuszczał, że tego tak dużo było w ogóle, ale tam byliśmy na takich badaniach zdrowotnych, co za nią jeździmy do Tucholi, do szpitala co roku i tam siedzimy i nas przeglądają, bo to już w tym wieku trzeba jakby z Holterem też się chodziło nie raz i nie dwa. W każdym bądź razie mi się wydawało, że gram jakieś 60 koncertów w roku, tak 70. I ktoś zaoponował, nie wiem, czy ordynator tego szpitala, czy Mariusz Banach, jeden z kulturystów, który w ogóle jakby wyszedł z tą, zainicjował nam te badania w ogóle w Tucholi, bo jest ratownikiem medycznym. I postanowiliśmy to policzyć, no i wyszło, że będzie 104 w tym roku. To jest dużo.
2: Bardzo dużo.
3: No nie, tam widziałem teraz wywiad z Borysowiczem u Mellera, to oni grali 360 rocznie, ale nie 3 godziny. Nie 3 godziny.
2: Nie 3 godziny to były trochę inne czasy.
3: I były trochę inne czasy. No i byli młodsi. Od jakiegoś czasu ja takie sobie robię kalendarze sam, nie? Bo kiedyś kupowałem tam jakieś fajniejsze jest zrobienie samemu. I mam ich nie wyrzucam i one gdzieś tam tutaj leżą. No to już od dobrych paru lat tam w koło 90 się kręciliśmy. W tym roku stówkę przekroczyliśmy, nie? I same to przemieszczanie się wyszło. To jest to, co mnie męczy najbardziej. Przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Wiesz, teraz mieliśmy tak, no to taki, no to wyjątkowy w ogóle, ale wiesz, kiedyś jechałeś na przykład, ja nie mówię o Polsce, ale o zagranicę. Jechałeś na tydzień, miałeś 5 dni wakacji, 2 jakieś koncerty do domu. Teraz jest, przyjeżdżasz, grasz, następnego dnia lecisz, gdzie, teraz mieliśmy tak, że graliśmy w Beneluxie, czyli w Amsterdamie i w Brukseli. Tego samego dnia wylot stąd o 5 rano musiałem wyjechać. Na szczęście koleżanka mnie tu obok przewiozła, Janka, do Amsterdamu. Jeszcze 2 godziny samolot spóźnienia, próba, koncert, jakiś tam nocleg do Brukseli, próba, koncert i rano do domu, nie, wiesz, nie ma, no trzeba, każdy grosz się liczy, każdy tam musi, a wiesz, no prawda jest taka, że może za wyjątkiem Londynu, no i za wyjątkiem ostatnich koncertów w Chicago, to nie są, to są koncerty na góra 1000 osób, no góra, nie, bo wiesz, jakbyśmy grali stadion na 50 tysięcy, to by można sobie tam generalnie nosem kręcić, nie, i wymagać więcej, ale tu widzisz, że po prostu, no to jest takie, wiesz, no oszczędzanie na każdym kroku. I to trzeba zrozumieć, bo po prostu, no bo honoraria też są raczej dużo niższe niż w Polsce, a też nie chcielibyśmy, żeby organizator był w plecy na przykład, wiesz, no, bo jednak też wkłada jakąś taką robotę i tak dalej, nie? A akustyczne...
2: Ale,
3: nie,
2: ale poczekaj, mam takie pytanie. Jakich zmian potrzebowały piosenki z twojej strony? Te, które były grane na koncertach akustycznych, te, które są grane na koncertach akustycznych, w porównaniu z tymi elektrycznymi? Z
3: niektóre strony. Bardzo duże, niektóre prawie wcale, nie?
2: To są bardzo dużo, to co tam zmieniałeś na przykład? Co zmieniałeś? Bo to aranżacyjnie, to wiadomo, że to instrument.
3: To nie ja zmieniałem, wiesz, przecież ja nie jestem, wiesz, tutaj...
2: Nie, ale masz swój wokal, też musisz nad nim pracować.
3: To. No to nie, to raczej się staramy, żeby to generalnie jako całość, żeby to zachowywało jednak, żeby to nie było wymyślanie nie wiadomo czego. Natomiast, no wiesz, wypadają jakieś rzeczy, które nie brzmią akustycznie w ogóle, a brzmiały elektrycznie. Gitary się zmieniają, wiesz, czym innym jest riff na gitarze elektrycznej, czym innym jest riff na gitarze akustycznej.
2: Okay.
3: One jakby ze sobą współgrają. No różnią się tym jeszcze, że na koncertach akustycznych muszą być dwie gitary, nie? Na koncertach elektrycznych nie muszą być. Teraz już robimy taką selekcję na 2026 rok, które numery będziemy grali w tej takiej jakby tej części, gdzie są rzadkie rzeczy, nie? Każdy przyśle swoje propozycje, tego jest dużo. Niektóre w ogóle nie jadą akustycznie. Teraz przeszukiwałem tam jakieś takie rzeczy w teczce z tekstami akustycznymi. Na przykład z płyty Your Eyes, taki Tata w Gestapo był numer, nie? Kompletnie to się nie udawało elektrycznie zagrać. Czy na przykład Stanu, to był taki numer, który nie wszedł na spokojnie, a żałuję, bo to fajny numer i myśmy go dużo grali dopiero na tanie, jest tylko i wyłącznie w wersji koncertowej Tabako, nie? Też. Ruski cyrk się z tego robił w ogóle, wiesz, jak akustycznie to gramy, nie? Także musimy to ograć, jeżeli to się kręci i tak dalej, no to bierzemy to na warsztat. W totalnej militaryzacji tam takie były te moje zaśpiewy na to też to wyrzuciliśmy, bo to uznałem, że jednak fajnie będzie jakiś taki fragment instrumentalny na dęciakach, żeby tam się pojawił, nie? Także nie ma reguły. Niektóre się mało zmieniają, niektóre się dużo zmieniają.
2: Lubisz w tekstach bardziej snuć opowieści, czy opisywać swoje przemyślenia?
3: Nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, co wolę.
2: Jak na przykład powstał Dziewczyna bez zęba na przodzie? Jaka to była historia wtedy?
3: Dziewczyna bez zęba na przodzie to powstała od muzyki w ogóle. Najpierw się zaczęło i banan przyniósł na próbę już, jak wie, taki szkielet tego utworu. I on mi się od razu skojarzył z takim teledyskiem, to już była końcówka o Oasis, ale jeszcze byli bardzo, bardzo, bardzo słynni, nie? To już tam kolejna płyta po tym What's the Story, Morning Glory. To oni stoją na dachu takiej fabryki i takie helikoptery tam latają, nie? To wiem, jak to muzycznie się zaczęło. A co to za historia z Dziewczyną bez zęba na przodzie? Wymyślone wszystko. U mnie to tak postępuje bezwiednie, naturalnie. Ja to zawsze przywołuję tutaj taką dykteryjkę, jak kiedyś tam żeśmy w latach 90. sporo jeździli, mieli wspólnych koncertów z Demono, nie? Ale takim Demono, gdzie już Kościkiewicz nie grał, gdzie grał Kwiatek na basie, Majonez na gitarze, Perkos na gitarze, taki Szymon na klawiszach i tylko właściwie Krzywy był z tego składu takiego oryginalnego. Bardzo towarzysko, miły skład, nie? I kiedyś mnie Krzywy pyta, mówi, chodź tam, gdzieś tam jechaliśmy, mówi, Mniej więcej jak powstają twoje teksty, jak piszesz teksty, nie? No bo on nie pisał tekstów, tylko Kościukiewicz pisał teksty, nie? Ja mówię, Andrzej, wiesz, siadam, biorę długopis i piszę, nie? A on mówi, no bo wiesz co, ja też siadam, biorę długopis i grucha nic. Słyszałem taką, jeszcze w ogóle nie zajmując się muzyką, w ogóle nawet amatorsko, kiedyś w radio, jeszcze za głębokiej komuny w ogóle, ale już chyba liceum było grane, Młynarski opowiadał, jak pisze tekst. Mówi, że najważniejszy jest taki patyczek, kręgosłup. Porównał to do robienia waty cukrowej. Już mocny patyczek, czyli coś tam, wiesz, cię zainspirowało i nawijasz tam. I może to pójść w stronę opowieści o czymś, może to pójść w stronę w ogóle artykułowania jakichś tam swoich mądrzejszych czy głupszych poglądów w ogóle, wiesz, i tak dalej. No albo cię coś robi na zamówienie, bo takie rzeczy też robiłem. Pamiętam, jak Jugoton powstawał, to Grzesiek Brzozowi do mnie przyszedł i mówi, to miałem taką, że był zestaw piosenek i ja jako pierwszy wybierałem piosenki w ogóle, które będą na Jugoton, nie? I ja wybierałem producenta, bo Grzesiek się w ogóle, wiesz, nie mógł tam, wiesz, tam chodziły po głowie takie pomysły, że to Leszek Możdżes będzie producentem tego Jugotonu. No gdzie? Genialny pianista, no ale albo ten Ray Sebalo, taki kubański pianista, który pierwszy raz w życiu na koncercie, to był na rockowym, to był na KM w życiu w Stodole w ogóle, wiesz, i tego, ja mówię, ty słuchaj, jest zdolny chłopak, nie do końca anonimowy, Olaf Deriglasow, świetny basista, świetny gitarzysta w ogóle, siedzący w tej estetyce od lat najmłodszych, on niech to robi, nie? No i Olaf był producentem tej płyty. Grzesiek miał jakąś taką listę. Tak, on miał listę, z której trzeba było wybrać. No oczywiście Malczyki, Czarno-Biały Świat. No i jeszcze mu dopisałem ten Elektryczny Orgazm, ten tytułowy ich numer, bo to musiał być, a jego nie było na liście. I Grzesiek mi dał zadanie, żeby napisać polskie teksty do tych rzeczy. Opowiedział mi mniej więcej, o czym są te piosenki, ale nie było tak, że ja miałem je toczka w toczkę przepisać, nie? Jedna rzecz to miała być współczesna, o gościach, którzy w korporacji pracują. Druga miała być zbliżona do oryginału, już nie pamiętam, wiesz, o czym ten oryginał był. A trzecia miała się w ogóle dziać w jakichś takich czasach wojen Serbów z Turkami i w ogóle i coś tego. I z tego mieliśmy wyjechać. W godzinę to machnąłem w ogóle. Ja jestem bardzo taki dyspozycyjny i karny, chociaż napisałem tylko do swoich rzeczy. Kiedyś mi Janek Borysewicz zaczepił na stacji benzynowej i mówi, słuchaj, napisałbyś mi parę tekstów w ogóle. Ja mówię, Janek, nie napiszę ci żadnych tekstów, bo jak napiszę dobre, to ja chcę śpiewać. A jak napiszę wojuch, to bym cię obraził po prostu, dając ci jakieś takie rzeczy. Ja mogę być autorem tekstów do wynajęcia, ale tylko pod warunkiem, że ja je śpiewam. Nie? Ale mówię ci, nie mam reguły. Gdyby była jakaś reguła, wiesz, która mówi o tym, jak te teksty pisać czy coś, to bym książkę napisał na to. I by wszyscy umieli.
2: A który z takich, powiedzmy, takich prozatorskich tekstów najlepiej nie tylko wspominasz, co? Jak patrzysz, to mówisz, o kurczę, takie coś napisałem kiedyś naprawdę. Masz coś takiego?
3: No wiesz, napisałem bardzo dużo rzeczy takich, wiesz, które teraz odsłuchuję, na przykład tak, wiesz, taką płytę nagrałem, którą część odsądza od czci i wiary, a część bardzo chwali. Dla mnie jest ona niezwykle ważna i to jest płyta 41 i ten otwierający utwór 13-minutowy. Pamiętam, że mnie kiedyś do Trójki tam zaprosili Artur Orzech. Ja mówię, dobra, przyjdę, ale pod warunkiem, że puścicie ten numer w ogóle, nie? A on 13 minut trwa, nie? A to już były takie czasy, wiesz, że formatowanie, ciach, ciach, piosenka 3-4 minuty, góra w ogóle, wiesz, i tak dalej. No i to jest taki tekst, który jest całą opowieścią w ogóle, inspirowaną książką Kuczoka, ale Gnój chyba. To jest historia tego wujka jedynego normalnego, która w książce jest zupełnie poboczną w ogóle jakby historią, a ja ją rozwinąłem. Park 23 z tego poligonu industrialnego, z tej płyty Kazi Gibanon. też to jest jeden z najważniejszych moich tekstów o wierze w ogóle. Tak. I o moich nieustannych wahaniach i wątpliwościach w ogóle. Wiesz, nie chcę tutaj wyjść na to, że reklamuję jakieś swoje ostatnie rzeczy, ale bardzo jestem zadowolony z tekstów. I muzyka jest fajna też. Na proformę ostatnio, nie? Oni mnie namawiali na nagranie w końcu jakiejś autorskiej płyty, no bo pierwsza była koncertowa z jakimiś tam moimi przeróbkami, ewentualnie trochę ich, trochę taty. Druga to były teksty taty, już muzyka nasza, ale teksty taty. No i trzecia by wypadało, żeby już były teksty nasze. I ja ich tam trochę zwodziłem, pamiętam. Jeszcze pandemia się pojawiła w ogóle w tym wszystkim i tak dalej, także to długo trwało. Ale w końcu powiedziałem, że jak Juch się zachowuje generalnie, bo już tak ściemniając, porobiliśmy próby i wszystko było zrobione, wszystkie wokale poukładane, powymyślane, tylko w języku oczywiście... Nie, niektóre były już tam z zaczątkami polskich rzeczy. I wyjechałem, wiesz, samotnie na Teneryfę i tam siedziałem, nie wiem, chyba z 10 dni i stawiałem sobie takie, to tak Nick Cave podobno robi, że jak mu się tak kiedyś zwierzył się żonie, że tak mu się już nie chce tego robić, no mówi, to traktuj to jak pójście do biura w ogóle w połączeniu z Tomem Waitsem. Więc ja budziłem się rano, szedłem się popływać w oceanie i siadałem, wtedy bardzo dużo papierosów paliłem, nic nie jadłem, nie myłem się i siedziałem i szukałem patyczka, nie? I owijałem go jakąś taką watą w ogóle, ale jeszcze w sposób mało dokładny i profesjonalny, nie? I mówiłem, że muszę mieć takie dwa patyczki dziennie zrobione w ogóle, nie? Więc czasami jadłem śniadanie o 20, a czasami nawet o 14 już. Szedłem się myć i miałem wtedy już wolne w ogóle, nie? I tak dalej. I tam miałem, zadałem sobie pytanie, czy mogę się tak już w ogóle otworzyć zupełnie ze swoimi tekstami. I stwierdziłem, że o takich właśnie rzeczach, moja mama jeszcze żyła, ale wiedziałem, że mama nie będzie słuchać proformy. I tam, wiesz, jakby tam jest i o tym, jaka była historia poznania się z Anią, taka, to jest taka, wiesz, to, bo do Ani to tam jest dużo poezji, 6 lat później to też jest taki, a tu jest taki konkret w ogóle, jak nasza miłość wyglądała i wygląda do dzisiaj. Jak moja mama uchroniła mnie przed aborcją, do której tata w ogóle mocno dążył. I dopiero się kapnął w 7 miesiącu w ogóle, więc kiedy już było za późno, więc dzięki temu tu rozmawiamy ze sobą. Czy ja już mogę? Mówię, mam 6 dych, mówię, mogę, nie. I tą płytę bardzo cenię w ogóle właśnie za to otwarcie się na oścież ze swoimi i problemami, i historiami, które trzymałem bardzo długo tylko dla siebie i właściwie... Cóż mi pozostało, już wszystko powiedziałem. Nie, żartuję jeszcze. Wiesz, teraz tak trochę mniej mam pary, mniej mam energii w ogóle, żeby przelewać pewne historie na papier, bo od wielu, wielu, wielu lat, kiedyś to pisałem tak w ogóle sotę, nie? I potem dopasowywałem to do muzyki i tak dalej, nie? Teraz potrzebna mi jest muzyka, żeby coś w ogóle, znowu się powołałem na mistrza Janerkę, który mówi, że piosenki to już wszystkie są, mówi, tylko trzeba umieć je złapać, nie? Wiesz, a my mamy mało prób w ogóle, cała sekcja rytmiczna gdzieś pod niemiecką granicą mieszka, wszystko się toczy tak dużo wolniej, nie? Wiesz, się przenieśliśmy na wieś, no to te dni mija jedne po drugich, a jeśli chodzi o etap twórczy, no to się strasznie wlecze. Przygotowujemy się do byle bzdury, za przeproszeniem, tygodniami w ogóle, nie? Nie wiem, no już mogę powiedzieć, bo ja się na to zgodziłem, potem się z tego wycofałem i zaraz się znowu na to zgodziłem. Taki projekt robimy na męskie granie, że grupa Kazik, ale ta grupa Kazik, taka ta obecna, z problemem będziemy. Wspólny program taki.
2: No widziałem zdjęcia jakieś.
3: No to jeszcze było, jak się zgodziłem, ale w niedzielę się wycofałem, bo przesłuchałem, to jest... Oskar jest po prostu wokalistą zjawiskowym i niepowtarzalnym. Dużo tego tekstu jest. Frazę ma w ogóle, której ja nie kumam. Ale właściwie spotkamy się teraz w styczniu tam i potem właściwie zaczynamy pracę i to będzie taka praca właściwie jak z nowym zespołem w ogóle, nie? Bo to będą przearanżowane piosenki głównie moje, ale ja bym chciał też podejść do ich piosenek, nie? Jak opowiadam na przykład historię pierwszych moich takich, pierwszym etapem naszego grania tam w ogóle to był Poland. No i ten Poland tam miał próby, tam miał koncerty, coś tego, no ale przyszły wakacje i się Poland rozpadł, nie? To trwało 3 miesiące wszystko. Teraz przygotowanie w ogóle do stworzenia jakiegoś nowego programu, to są miesiące, ile nie lata w ogóle. No. Właściwie też takim ważnym dla mnie takim, bo też to była płyta zaraza tam. Zrobiliśmy dużo piosenek i się rozstaliśmy, ja usiadłem, bo ja miałem już takie wrażenie, że ja już swoje napisałem. Tam. Przed chwilą zażartowałem w osób, ale ja tak myślałem, że już po prostu ten pan Tadeusz przysłowiowy to już za mną, nie? Teraz to tylko z jakimś tym Towiańskim, który we łbie namieszał Mickiewiczowi, a samemu to już raczej nie. Ale okazało się, że wiesz, że jeżeli jest jakiś imperatyw w ogóle, jakaś taka rzecz, która cię inspiruje, kręci i w ogóle masz do tego jeszcze ciekawy podkład muzyczny, to ja potrafię jeszcze raz. To było bardzo szczęśliwe doznanie i potrafię to robić w miarę sprawnie i szybko, bo u mnie to tak jest, ten patyczek, wata, potem to wszystko ręcznie najpierw. Potem

forest pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away.

6 minut po godzinie 23. Dzień dobry wieczór, mówię Anselmo. Ósma wyprawa do krainy Tysiąca Jezior, a właściwie ósma część opowieści z krainy Tysiąca Jezior. To jest The Thousand Lakes, czyli audycja świńska, chociaż dzisiaj nie do końca, bo dzisiaj będzie pewien wyłom w tradycji. Została rozpoczęta naszą pleśnią flagową, czyli Amorphis Black Winter Day. No i tradycyjnie zaczynamy tutaj od kroniki towarzyskiej. Sebastian na nasłuchu z okolic Malagi. Chris Chorzów melduje się z szatańskim pozdrowieniem dla ciebie, Anselmo, mistrza Tryukołaka i czarnych zastępów przy odgrobnikach. Jest też Paweł. Awe Wrocław melduje się na nasłuchu. Dzisiaj kolejna niedziela w pracy, więc zaczynamy na linii A, następnie na 151 i na nocy 251. Dzisiaj czwarta nocka, prawie 10 godzin w pracy, także liczę na mocne uderzenie z głośnika, żeby szybko zleciało. Pozdrowienia dla Piotrka, Ewy, Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real, wszystkich na nasłuchu, dla ewentualnych gości, oczywiście dla mnie dzisiaj gości nie ma. W międzyczasie dopisał się Arek 666, pozdrowień z Łodzi, gdzie z nieba jebie żabami. Dobra, to teraz jeszcze poczta, jest Witek 666, pozdrowień dla prowadzącego, ewentualnych gości, wszystkich słuchaczy z Iwoną na czele, choć dziś jest we Wiedniu i chyba nie będzie obecna, zasyłam z Marynego Miasta, jak mi są piekary śląskie. Witek, a co to za problem, wejść sobie na przykład na stronę Antyradia i odpalić stream. Właśnie. Jak dla chcącego, nic trudnego. Dobra, patrzę jeszcze. Oczywiście pozdrowienia dla tych, którzy już zdążyli się zameldować w wątku audycji dzisiejszej. No to co, moi drodzy, przechodzimy tutaj do przeglądu tegoż, co się będzie działo, znaczy tego, co się wydarzyło na fińskiej scenie muzycznej. To będzie taki przegląd wydawnictw w dużej mierze, które się ukazały od lipca do dziś, plus wydawnictwa, które ukażą się w najbliższym czasie. No i w piątek swoją premierę miał, ci to są w ogóle pracusie. To jest zespół nie do końca fiński, bo trzon jest australijski, ale sekcja rytmiczna jest fińska i zresztą powiązana niegdyś z Amorphis. Mówię to o The Eternal, którym regularnie goszczą w rzeźni, bo co, że tak powiem, jakieś wydawnictwo, to praktycznie każdy utwór doczekuje się wydania singlowego albo teledysku. No i tak też jest z najnowszym albumem Obscure Horizons, który swoją premierę miał w piątek nakładem Raining Phoenix Music. I to premierze tego albumu towarzyszył single Harmony Breaks i o ile dobrze pamiętam, to jest już czwarty obrazek, który towarzyszy tej płycie.

To była formacja australijsko-fińska, a teraz będzie jeszcze bardziej międzynarodowo, bo Trzon, czyli ojcowie, założyciele są Meksykanami, Antonio Valdez i Ricardo Escobar. No i oni w 2010 roku w Monterrey wystartowali z formacją Ultima. No i po jakichś tam nastu latach panowie przeprowadzili się do Helsinek. Zebrali skład, w którym się to w 2018 roku się przeprowadzili do Helsinek i skład wtedy uzupełnili Zile Naumalo, Niko Sutinen i Tuomas Antila, czyli wokalista, klawiszowiec, barapeciarz i bębniarz. A w 2022 roku po wydaniu debiutanckiego albumu Symphony of the Night dołączył włoski drugi gitarzysta, który nazywa się Luca Giuganelli. Także w tej chwili Ultima jest sekstetem. No i po tych pięciu latach, które upłynęły od wydania debiutanckiego albumu, panowie powoli zaczynają cykać single zapowiadające drugi album. Tak tu patrzę, ten album ma się pojawić na przełomie, najprawdopodobniej na przełomie 2026 i 2020, a nie, przepraszam, jesienią 2026 roku. Tak to jest napisane, będzie nosił tytuł Midnight's Call. Pierwszym singlem, który ukazał się w czerwcu, był utwór White Raven. Tym najnowszym, który, no co prawda, już ładnych kilka tygodni ma, bo ukazał się w połowie sierpnia, jest Echoes of Silence.

To była meksykańsko-fińsko-włoska Ultima, dwóch Meksykanów, trzech Finów i Włoch. Tak właśnie wygląda skład tegoż sekstetu. Moi drodzy, co dziś w audycji? No, zasadniczo to powiedziałem na początku, że dziś ósma część opowieści z Krainy Tysiąca Jezior. Z małym takim wyłomem, albowiem to nie będzie pełne 180 minut, tylko około tam 150, i w ostatniej godzinie pojawi się Ars Extrema przygotowana przez Triukołaka, ale dzisiaj wyjątkowo to nie będzie formacja fińska, tylko formacja chorwacka. To będzie zespół Paraf, jeden z liderów sceny, pionierów sceny punkowej z krajów, z obszaru byłej Jugosławii, bo formacja powstała w 1976 roku w Rijece, która obecnie jest częścią Chorwacji. Moi drodzy, co jeszcze? No, będę miał dla was zaproszenia na koncert The Amity Affliction z obstawą. To będą podwójne zaproszenia, one będą do wygrania, będą też informacje koncertowe, więc tak się z grubsza przedstawia zawartość dzisiejszej audycji. No dobrze, to następny na tapecie jest Nemecic. Formacja, która ma bardzo długą historię, bo powstała już w 2005 roku, ale przez pierwsze 3 lata działała pod nazwą Crossfire. Kolejne 4 właśnie jako Nemecic, czy też Nemecic, po tamtym, z tamtego okresu pozostały 2 epki, Vigorous Fire and Inward Lightnings i The First Morning and the Last Day. I następnie grupa na 5 lat zniknęła, powróciła w 2017 roku, od razu wydając po 2 singlach, wydając debiutancki album Defcantation. W 2021 roku pojawia się kolejna płyta The Last Magic in Practice. No i teraz mamy 2 single, The Chalice of Rot i Mysterion, ten, który ukazał się 2 września, i są to single, które zapowiadają nową epkę, która ma się pojawić pod koniec tego roku, a wydawcą będzie wytwórnia Inverse Records. Zdecydowana większość wydawnictw, które zaprezentuję wam dzisiaj, właśnie będą pochodziły ze stajni Inverse Records, bądź też wytwórni współpracujących z Inverse.

To była formacja Nemesis i singiel Mysterion zapowiadający nową epkę, która pojawi się jesienią. Kolejny zespół już pojawiał się w poprzednich wydaniach Tales from the Thousand Plagues. To jest pochodząca z miejscowości Kowola kapela Volokrin. Grupa działa od 2014 roku pod tą nazwą. Wcześniej przez 5 lat działali po prostu jako V. Zadebiutowali w 2015 roku pełnometrażowym albumem The Late Heavens. Wcześniej była epka The Clockwork Tyrant. No i jak się tutaj, chciałem powiedzieć, jak się nie trudno domyślić, ale tu jest kucha, bo najnowsze wydawnictwo Chapter 5 Renewal jest tak naprawdę czwartym dużym wydawnictwem Finów, czwartym pełnometrażowym krążkiem, więc coś tutaj jest, że tak powiem, zaburzone, jeżeli chodzi tutaj o tytułaturę i nazewnictwo i liczenie. I też Volokrin jest formacją, która bardzo lubi ilustrować swoje wydawnictwa, albowiem płytę Chapter 5 Renewal, która swoją premierę będzie miała 25 września nakładem Inverse Records, poprzedziły aż 4 single i każdy z nich miał klip, a przynajmniej lyric video, a były to utwory następujące: Golem, Talk, Volokrin i ten najnowszy Borderline, który ukazał się w połowie sierpnia, a jest to numer, który płytę otwiera.

To była formacja Volocrine z albumu Chapter 5 Renewal, a w międzyczasie tradycyjnie trochę spóźniona, ale to przez deszcz, wyjście nie chciało na zmoknięcie, stąd i słuchawka w ucho trafiła później, ale już na obchodzie PSP, czyli pierwszej stolicy Polski z Brytanem M. Pozdro dla wszystkich słuchającego i prowadzącego, słuchających i prowadzącego chart, czyli tutaj mamy dopełniony tutaj kronikę towarzyską. Moi drodzy, wrzuciłem właśnie informację o koncertach, które odbędą się w najbliższym tygodniu, ale na początek informacja o nie koncercie, ale spotkaniu z Darajem, czyli Dariuszem Brzozowskim. To spotkanie odbędzie się 25 września w Warszawie w pubie Beer & Bones. To jest lokal zaprzyjaźniony z Antyradiem. Sporo naszych imprez pod naszym patronatem się tam odbywa. No i w programie będzie live drum show, music set, czyli Daraj w repertuarze Dimmu Borgir. Będzie można z nim pogadać, czyli będzie taka sesja Q&A. Darek poopowiada trochę historii za kulis, będzie można zdobyć autograf, cyknąć sobie fotkę, no i będą też niespodzianki i to wszystko, jak mówiłem, 25 września w Warszawie w Beer & Bones, także serdecznie zapraszam. Trwa wrześniowa trasa formacji Dom Zły i w tym tygodniu wspierają ich Sowe Seed, Rip the Fear i Treny. I tutaj mamy tak, 24 września Kraków Gwarek, 25 września Katowice Music Pub, 26 września Puławy Klub Smok i tam dodatkowo jeszcze legenda puławskiej sceny, formacja DHM, a 27 września Dom Zły w Warszawie w klubie Voodoo jako support dla Birds in Row wystąpi. Jutro drugi koncert, bo pierwszy miał miejsce dziś, polskie przystanki trasy Take It Easy Euro 2026, czyli Alegaon, Gorot i Halizis. Koncert jutro, 21 września w Krakowie w Zaścianku. 23 września w Gliwisach w Pizero Arena Spiritbox, Ginger i Dying Wish. Dzisiaj o 21.37 upłynął termin składania waszych tutaj propozycji do konkursu kreatywnego, w którym do zdobycia były podwójne zaproszenia na ten koncert. Zwycięzcy zostaną powiadomieni jutro o właśnie wygranej. Co dalej? The Void, The Dark Across Europe 2026, czyli trasa Tenside, Aurora Wave i Sugar Spine. 24 września Warszawa, Hydro Zagadka. 25 września Kraków, Hype Park. Co dalej? Refuse Records Showcase 2026, Hitseeker, Spleen i Reignition. 25 września Warszawa, Klub Mechanik. 9 urodziny metalowych z Wieżaków. 26 września Warszawa, Klub Voodoo, niezmordowana Ania od lat pomaga zwierzakom, organizując przy okazji metalowe koncerty. Vitur, Prey of Monsoon, Carrion, Sky i Viamer. Wszystkie formacje oprócz Carrion, Sky w rzeźni już gościły. No i ostatnia propozycja na nadchodzący tydzień. Lifecore Fest, Last Penance, Six Steps Forward, Violent Answer, Synapsa i Fegda w Warszawie w klubie Mechanik 26 września. Tak się właśnie, moi drodzy, przedstawiają propozycje na nadchodzący tydzień, a przed nami debiutanci z Oulu, formacja Morbid Intent. Na razie na koncie mają dwa single. Pierwszy z nich, Ashen Veil, pojawił się w maju. Drugi, ten nowszy, Vitriol Shards, pojawił się 2 września.

Morbid Intent, Vitriol Shards, to jest drugi singiel tejże formacji. Z Oulu jedziemy do Turku, gdzie od 2022 roku działa sobie formacja Frostbite Terror i tenże kolektyw zadebiutował w lipcu albumem Into the Frozen Depths, natomiast pierwszy singiel z tego albumu, Frax on the Snow, pojawił się już w 2023 roku, kolejny Happy Ox w 2024, w ubiegłym roku pojawiła się Gehenna, no i w tym roku singiel do utworu w ojczystym języku Man Multa.

Man multa to po prostu oznacza ziemię albo glebę. No to teraz miejscowość, która nazywa się Ahrari, a tam od 1998 roku działa sobie formacja Noumena, mają całkiem spory dorobek, bo najnowsza płyta Manari, która ukazała się 21 sierpnia, to jest ich siódmy album w dorobku, siódmy pełny metraż, a Manari po fińsku oznacza koniec świata. Płytę zapowiadał między innymi singiel noszący, to był trzeci singiel z tej płyty i nosił on tytuł Tys, czyli pustka. W ogóle wszystkie tytuły są świńskojęzyczne i też panowie śpiewają w swoim języku rodzimym, więc przed wami pustka z siódmego albumu Noumeny, albumu o tytule Koniec świata, czyli Manari.

Lumina Tychis, czyli pustka z albumu Mannari, czyli koniec świata. Moi drodzy, do wzięcia są dwa podwójne zaproszenia na The Emit Affliction Silent Planet 2.

2019 roku, ale teraz już poszło, że tak powiem, znacznie sprawniej, bo drugi album Vile Entity to jest rok 2022, Antimatter Fantasy rok 2024, no i teraz mam już cztery single, które zapowiadają kolejne wydawnictwo. Wrath w ubiegłym roku i trzy single tegoroczne, Extortionist, One with the Void i Folie and Due. Przed nami ten przedostatni, czyli One with the Void.

One of the Void, formacja Numenton. No i na zamknięcie pierwszej godziny ekipa Erase the Earth, zespół, który powstał w 2017 roku w Tampere, ale tak naprawdę ruszyło się dopiero 4 lata później po nagraniu dema Ones Who Hate i po wydaniu singla In The Name. Grupa na razie ma na koncie jedną epkę, Science, wydaną w 2022 roku, ale w połowie

października to się zmieni, albowiem 15 października nakładem Inverse Records, na razie tylko w wersji cyfrowej, pojawi się trzyutworowa epka Horrors Unearthed. No i my sobie posłuchamy zapowiadającego go The Walls Are Alive.

6 minut po północy słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, a w Rzeźni słuchacie ósmej części opowieści z Krainy Tysiąca Jezior, czyli audycji poświęconej scenie fińskiej. I tę godzinę otworzyła nam formacja Sigin z swojego drugiego albumu From Nation to Chaos, który został wydany w lipcu przez wytwórnię Noble Demon, a to był jeden z singli, który tę płytę promował, utwór zatytułowany The Crawlers. No to teraz, moi drodzy, przed nami zwiędnięta petunia, Withered Petunia z miejscowości Anekoski, grupa, która powstała w 2022 roku. No i na razie państwo mają, nie państwo, panowie, mają, nie mają jeszcze pełnego metrażu. Były trzy single zapowiadające epkę Withered Petunia, która okazała się w 2025 roku. Potem pojawił się jeszcze jeden single Fragility of a Mind. No i teraz mamy nowy, podwójny single Torn Pages, który ukazał się przed miesiącem, 19 sierpnia. Część pierwsza nosi tytuł The Craving, część druga nosi tytuł The Needle, a wspólny tytuł tej kompozycji to Torn Pages.

To była formacja With Red Petunia z podwójnego singla Torn Pages. A kolejny zespół, duet Crowen, to jest zespół, który doskonale znacie z poprzednich wydań Tales from Thousand Lakes, bo już się pojawiał i tu można zaryzykować takie stwierdzenie, jeżeli chodzi o duet Crowen, że panowie lubią pomniejsze formaty, albowiem od 2019 roku, czyli przez te 7 lat działalności. Oprócz kilku singli, to mają na koncie 3 epki. Prophecy z 2021 roku, Where the Darkness Falls z 2004. Na początku tego roku pojawiła się Through the Dying Mist, kolejna, 3 epka, a już mamy następny utwór. W sierpniu pojawił się singiel I Live on Darkness and Sorrow, który zapowiada kolejne wydawnictwo.

To był Crowen, teraz zmienimy klimat, już nie będzie tak klimatycznie, będzie bardziej dosadnie. Przed nami formacja Beatrix z Tampere i to jest utwór zatytułowany Beatrix, który zapowiada ich pierwszy pełnometrażowy album. Ten album ukaże się w przyszłym roku nakładem Diabolic Might Records, ale póki co za singiel Beatrix odpowiedzialna za dystrybucję jego i jest odpowiedzialna wytwórnia Inverse Records. Grupa zadebiutowała z splitem Sacrificial Black Metal Bitch w 2023 roku. Współdzieliła go z formacją Abigail. W ubiegłym roku pojawiła się epka Death Sent Ceremony wydana przez Nostri Exposing Maniac Records. Miało 1 stycznia, więc od razu na otwarcie roku. No i Beatrix, tenże singielek, który ukazał się w sierpniu, jest zapowiedzią właśnie tego pełnometrażowego debiutu.

To był Bitrix, a przed nami kolejni, można powiedzieć, debiutanci, formacja Meret z Heinola, która powstała w ubiegłym roku, no i ich dorobek to są na razie dwa skromne single, wydany w maju Breath of the Dying Sun, no i ten nowszy, który ukazał się 16 września, a więc w minionym tygodniu, zatytułowany po prostu Meret, tak jak zespół.

No to, moi drodzy, kolejny wykonawca, który nam tutaj wjeżdża. No i to jest grupa Jotungrav z miejscowości, zaraz sprawdzę, bo tutaj nie ma, ale może w innym źródle będzie miejscowość podana, skąd są chłopaki, żeby nie byli tacy anonimowi. To też jest dość świeży folk black metalowy projekt. Działają sobie od roku 2023. To jest duet, album Elegii ukazał się 20 sierpnia nakładem wytwórni Inverse Records. Czy tutaj jest podane, skąd oni są? No, proszę bardzo. Też nie ma, nie ma skąd, panowie. Tylko 4 utwory, za to, że tak powiem, dość pokaźnych rozmiarów, bo 2 najkrótsze, Wahnsinnenswiedom, to jest prawie 8 minut, Atelfüd też 8 minut, no i potem 2 kolejne, Segern 11.30 i tytułowy prawie 14 minut, także nie ilość, a jakość i długość. No to posłuchajmy sobie jednego z nich, tego singlowego, Atelfüd, czyli Odrodzony.

To był Jotun Graf z albumu Elegy, a przed nami duet Beyond Seventh Dimension, powstały w 2025 roku i na jego czele stoi Saku Moilanen, znany z takich zespołów jak Before the Dawn czy Red Moon Architect, a jego partnerem w zbrodni jest perkusista Ansi Penanen z zespołu Sin Creation. No i panowie wydali najpierw kilka singli. Pierwsze dwa w ubiegłym roku, Ancient Worlds of Cosmos Redshift 7 i When the Last Black Hole Evaporates. No i w tym roku były cztery single: Blazing Tears of Nebula, Rogue Planet, Symbol of Depression, Silurian Seas i Eternal Love for the Unreachable. To jest właśnie ten najnowszy zapowiadający album Tahinen Ikunen Suru, czyli jak to się ze świńska tłumaczy, Wieczny Smutek Gwiazd. Przepiękny tytuł. Nie wiem, czy, że tak powiem, nie zdobywca tytułu, jeżeli chodzi o audycję w tym momencie. No, my sobie właśnie posłuchamy tego. Aha, i ta płyta ukazała się 4 września, a my sobie posłuchamy tego ostatniego singla, czyli tej pieśni miłosnej Eternal Love for the Unreachable.

Beyond Seven Dimension, a teraz, moi drodzy, przed nami, można by powiedzieć, weterani, jeżeli chodzi o staż, weterani dzisiejszej audycji, również stołeczna, czyli helsińska formacja Soul Grind, która nieprzerwanie działa od roku 1992. Zadebiutowali epką Santa Sangre w 93 roku. W 94 roku pojawił się już debiutancki album La Matanza El Himno Pagano. Potem kolejne albumy pojawiały się w 2-3-letnich interwałach i w 2010 roku pojawia się płyta The 20 Pathway, po której na 16 lat zapadła cisza. Co prawda w ubiegłym roku pojawił się jeszcze koncertowy album Last and Death Atavasta, ale to był zapis koncertu z 1995 roku. No i dopiero teraz w tym roku po dwóch singlach Ad Pulchram Mortem 14 sierpnia dzięki Inverse Records się ten album tutaj pojawił, a przed nami Whispered Curse Upon the Gale.

To byli weterani Soul Grind, a przed nami Jeremia Ponto, czyli człowiek stojący za jednoosobowym projektem, jednoosobową hordą Wooden Shadow, czyli leśny cień. Jeremia pochodzi z miejscowości Ilovary, ma na swoim koncie dwie epki i dwa duże albumy. Ten drugi duży album Silver Lake ukaże się w listopadzie, tak, 19 listopada. nakładem wytwórni Inverse Records, a zapowiada go singiel noszący tytuł Upward.

I tak, moi drodzy, dzięki formacji Vaia i singlowi Avalon, który pojawił się w lipcu, wkroczyliśmy w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania Tales from Thousand Lakes. To jest rozdział 8. Kolejny przedstawiciel fińskiej sceny, który pojawia się tutaj na naszej playliście, to synth metalowy projekt Magnetar, który na razie może pochwalić się tylko singlem zatytułowanym Fading.

No takie właśnie połączenie synthwave'u i pudel czy hair metalu, Fading, projekt Magnetar. A teraz, moi drodzy, King Satan. Formacja, która działa sobie od roku 2015 i porusza się na pograniczy industrial, pograniczu industrialu, IBM i muzyki elektronicznej. Należy do gatunku kapel przebierankowych, takich pokroju Lordi. Dorobek mają dość pokaźny. Zadebiutowali albumem King Fucking Satan, potem był I Want You to Worship Satan, potem był Occult Spiritual Anarchy, w 2024 roku The Devil's Evangelion, no i teraz najnowszy krążek Black Magic Abraxas będzie miał swoją premierę 6 listopada dzięki Blast Distribution, a jednym z singli, który go zapowiadał, jest piosenka Light of Darkness.

To był King Satan, a teraz troszeczkę wyższe progi, albowiem będą klimaty rockowe i przed nami formacja End of Evis z Ziva Skilla i ich debiutancki album Escape to a New Empire, album, który swoją premierę będzie miał 23 września nakładem wytwórni Inverse Records, a my posłuchamy sobie singla Astral Dreams.

To była formacja End of Abyss i Astral Dream, a teraz Sum of Seven z Turku, która wcześniej działała przez 10 lat jako Sonus Corona, od 2021 roku właśnie pod tym nowym szyldem. W maju pojawił się ich debiutancki pełnometraż Echoes of a Hypermind i jeden albo dwa fragmenty z tego albumu pojawiły się we wcześniejszych częściach Tales from Thousand Lakes, natomiast teraz pojawił się w tym tygodniu, czy w minionym tygodniu, świeżutki singielek Rain. Jest to cover kompozycji Yoko Kano, japońskiej artystki, i ten numer Rain znany jest miłośnikom anime i serialu Cowboy Bebop.

Sum of Seven, a teraz będzie Sounds of Delusion. Początkowo solowy projekt Juuso Raikkonena z Swallow the Sun. Obecnie jest to już trio. 29 maja tego roku grupa zadebiutowała na żywo w Helsinkach w klubie Kudes Linia. Tu wówczas do Juuso dołączyli Okko Solantera, Horizon Ignited, I Am The Night, Antti Karu, norweski Shining i Post Pulse oraz Pekka Lohonen. I właśnie w tym składzie zespół dokonał debiutu, a zasadniczo działają jako trio. I przed nami Newborn.

Sons of Delusion, a teraz, moi drodzy, ostatni wykonawca przed dzisiejszym felietonem Ars Extrema, którym to dokonujemy wyłomu, albowiem przeniesiemy się do Chorwacji, a tym ostatnim wykonawcą będzie Occult Master z Oulu, grupa, która powstała w 2012 roku, ale dopiero w 2023 wydała epkę zatytułowaną Occult Master, no i teraz przed miesiącem pełnometrażowy album również zatytułowany Occult Master, a przed nami Heavy Metal Madness.

0: To był Occult Master, Heavy Metal Madness z debiutanckiego albumu Occult Master. Moi drodzy, no to teraz ten wyłom w tradycji. Na 20 minut opuszczamy Finlandię, jedziemy do Rijeki, do Chorwacji, gdzie w 1976 roku powstała formacja Paraw, czyli przed wami Ars Extrema przygotowany przez Trył Kołaka.
1: What's that, AB?
2: Listen to this.
1: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Walter Kocijancic urodził się w 1960 roku w Rijece w Jugosławii w Republice Chorwackiej. Jego ojciec pracował w wydawnictwie prasowym, skąd przynosił synowi zagraniczne czasopisma, w tym Bravo i New Musical Express. Był rok 1975. W Nowym Jorku powstało The Ramones, a w Londynie Sex Pistols. Narodził się punk rock, o którym zrobiło się głośno w tamtejszych mediach. Walter nie słyszał wtedy jeszcze samej muzyki, ale zdjęcia punków, które widział w pismach, pobudziły jego zmysły i chęć obrania prześmiewczej i twórczej drogi bezkompromisowości i krytyki społeczeństwa i systemu komunistycznej Jugosławii. Na przełomie 1975 i 1976 roku Walter założył pierwszy punkowy zespół w Jugosławii Unikat, którego nazwę zmienił po kilkunastu dniach na Paraf. Grał na gitarze akustycznej, do której zamontował przetwornik, co pozwalało mu uzyskać przester po podłączeniu do radia lub wzmacniacza. Komponował muzykę i pisał teksty. Towarzyszyli mu na basie Zdravko Chabrian, a na perkusji Dušan Ladavac. Po wielu próbach w domu, w szkole i w parkach, Paraf zadebiutowało w rodzimym klubie Belvedere w Sylwestra 1976 roku. Była to iskra, która już wkrótce wybuchła dziesiątkami małoletnich punkowych kapel jak Pankrti, Leiptyr czy Losch Zvuk.

Latem, w sierpniu 1977 roku, para zagrało półgodzinny koncert w parku Niccolò Hasta, podczas którego Walter namalował na schodach białą farbą olejną logo Paraf i słowo punk. 39 lat później Iwan Szarar z Departamentu Kultury wystąpił do burmistrza Rijeki, Wojko Obersnela, by uznał to nadal istniejące graffiti za dobro kulturowe miasta. Choć jak sam stwierdził, będąc punkiem w latach 70., czuje się nieswojo reprezentując polityczny establishment, a występując o zalegalizowanie czegoś, co było stworzone do krytyki, a nawet walki z nim. Ale w Rijece wszystko jest możliwe, dodał burmistrz Obersnel. Jeszcze w grudniu 1977 roku Paraf dał koncert w Zagrzebiu obok nowo powstałej grupy Pankrty w tamtejszej galerii Studenckiego Centrum Kultury w ramach wystawy grafik i komiksów znanego artysty Mirko Ilicia. Natomiast rok 1978 przyniósł oficjalny koncert Parafa w Circolo, klubie włoskiej wspólnoty w Rijece. Występ w ośrodku studenckim w Lublanie oraz razem z grupami Pankrty i Perliavo Casaliste w Rijece Domu Kultury. Ale przede wszystkim liczy się koncert na ostatniej, 8. edycji Boom Festiwalu, który odbył się w miejscowości Novi Sad w Republice Serbskiej. Punk był wtedy na fali. Przybywało mu fanów, a to też za sprawą włoskiego miasta Triest, które leżało niecałe 50 km od Rijeki i skąd przeważono punkowe gazety, płyty, kasety, plakaty, ale i jeansy, których kilka sztuk zakładano na siebie przed kontrolą na granicy. Nie dziwne, że tą nową modą zaczęła się interesować SKJ, czyli Komunistyczna Partia Jugosławii oraz policja.

0: 1978 roku policja zaczęła inwigilować środowisko punków, składając częste nocne wizyty w domach muzyków, podczas których pytano o wyznawane idee, tematykę tekstów piosenek oraz daty kolejnych koncertów. Normą też stała się obecność stróżów prawa na koncertach parafa, którzy nie mieli zapewniać bezpieczeństwa ich uczestnikom, tylko wyżyć się na nich, jak to drastycznie miało miejsce podczas pop-festiwalu w Moste pri Komendi w 1979 roku, gdzie gliny zaczęły pałować wszystkich podczas utworu Narodna Piesma. Basista parafa, Zdravko, aż wyrwał kabel ze swojej gitary i zaczął nim obkładać policjantów, a następnie wyszedł na zewnątrz i obsikał im radiowóz. Media, głównie prasa i telewizja, zaczęły nagonkę na punków, przedstawiając ich jako idiotów i wariatów bez pieniędzy, którzy stawiają sobie włosy na piwo i cukier. Oskarżano ich o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, rozboje, burdy i kradzieże wszelkiego typu.
1: Problemy nie są obcy, jak tu wielkie, tu nie ludzka, to nie

0: teksty Parafa dotyczyły ważnych i istotnych spraw w życiu tych jugosłowiańskich dzieciaków, widzianych przez pryzmat komunistycznego systemu prezydenta Broz Tito. Ukrywały wiele niedomówień, zawierały aluzje i prawdy ukryte między wierszami, które trzeba było umieć czytać. Nic więc dziwnego, że gdy doszło do rejestracji debiutanckiej płyty Adanie tak liepo poczeo, większość dotychczasowych utworów nie miała szans się na niej znaleźć. Ani reforma szkolnictwa, ani wyspa więzienia oto goli, ani precz z dyrektorami, ani pielęgniarka, ani pijaństwo czy antykoncepcja. I dlatego latem 1979 roku w studiu Akademik w Lublanie, prowadzonym przez znawcę folku i popu Miro Bewca, Paraf zarejestrował aż 11 utworów z 14 z tekstami Jakowa Brstila, dziennikarza studenckiego pisma Pelet. A i tak nie obyło się bez lamentów, próśb i gruźb ówczesnego menedżera zespołu Gorana Lisicy oraz Iwo Umeka, szefa wydawnictwa RTW Lublana, który krzyczał: zmieńcie ten tekst, ja nie chcę pójść przez was do więzienia. Dlatego utwór Kabul 1980 pozostał instrumentalny, bo dotyczył protestów młodzieży afgańskiej przeciwko obcym rządom ZSRR i komunizmowi.
1: Czekaj malo, cztery dana na goliaku i lumbago z tome chwata. Chcemy goli oto, a? Ajmo!

Nagranie płyty w Jugosławii to jedno, a jej wydanie to drugie. Działała tam bowiem Szundkomisja, złożona z 5 reżimowych znawców kultury, muzyki i filmu, która oglądała każdą okładkę i przesłuchiwała każdą nową płytę i oficjalnie lub tajnie decydowała o tym, czy to jest kicz, czy wartościowa rzecz. Płyta Parafa czekała na wyrok kicz 8 miesięcy, podczas gdy 20 tysięcy płyt zalegało w magazynie wydawcy. Etykieta kicz wiązała się także z dodatkowym podatkiem od jej ceny detalicznej, który na przykład w Serbii wynosił 23%, a w Macedonii aż 100%. Jednak mimo starań tej komisji, płyta Parafa sprzedała się bardzo szybko, podobnie jak wcześniej singiel Rijeka, który zapowiadał ten album.

Zakończyło się wydanie Ars Extrema poświęcone formacji Paraf, a my, nasze dzisiaj fińskie ósme wydanie Tales from Thousand Lane kończymy duetem Contrast i singlem The Endless Seas, który swoją premierę miał w tym tygodniu. Za tydzień naszym gościem będzie formacja Hypnozaur. Zapraszam więc do odgrobników o 23:00. Cześć!